ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Od dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił z 8 do pełnych 23%. Na stacjach będzie drożej. W Polsce odnotowano już pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu. To igranie z życiem.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś raport. W Świnoujściu wybuchł bardzo duży pożar bloku mieszkalnego. Skala zdarzenia okazała się na tyle wielka, że do działań skierowano również jednostki straży pożarnej z całego powiatu. Strażacy przez wiele godzin walczyli z ogniem, a obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska i zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Według wstępnej informacji prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia. W związku z pożarem ewakuowano z budynku 70 mieszkańców. Nikomu nic się nie stało.
2: To jest raport.
0: Rządowy pakiet osłonowy ceny paliwa niżej oficjalnie przeszedł do historii. Od dziś podatek VAT na benzynę i diesla wrócił z 8 do pełnych 23%, a to oznacza koniec urzędowych cen maksymalnych. Od świtu na jednej ze stacji paliw w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Rafał, jak sytuacja wygląda na pylonach?
3: Wczoraj wieczorem kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować benzynę 95 i diesel za niespełna 6 zł. Dzisiaj rano po tych stawkach nie ma już śladu. Ceny wystrzeliły w górę średnio o 80 groszy na litrze. W tej chwili w Bełchatowie za popularną 95 trzeba zapłacić od 6 zł 40 groszy do 6 zł 82 groszy. Cena oleju napędowego waha się od 6,50 do prawie 7 zł za litr.
4: No lipa straszna, nie?
3: Kierowcom pozostaje szukanie wakacyjnych rabatów w aplikacjach lojalnościowych.
0: Rządowy pakiet osłonowy wszedł w życie pod koniec marca i miał charakter tymczasowy. Niebezpieczny kolejowy trend teraz w raporcie. W Polsce odnotowano pierwsze przypadki tak zwanego train surfingu, znanego choćby z Europy Zachodniej. To przejazd pociągiem na jego zewnętrznych elementach, a nawet na dachu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, jak bardzo niebezpieczny jest to trend?
5: Dość powiedzieć, że w maju w okolicach Warszawy odnotowano dwie próby train surfingu i obie zakończyły się tragicznie. Spadnięcie z pociągu niemal zawsze kończy się śmiercią, a to nie jedyne zagrożenie, mówi mi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
6: W sieci tej trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V. Wcale nie musimy dotknąć tego przewodu.
7: Tylko w tym roku na kolei doszło do 89 wypadków, w których zginęło 21 osób. Najczęściej do groźnych sytuacji dochodzi na przejazdach, mówi mi Marcin Kruszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
8: Średnio dziennie w całej Polsce dochodzi do 10-11 takich przypadków.
7: W przypadku utknięcia na przejeździe kolejowym kluczowe jest wyłamanie rogatki lub telefon pod numer 112 i podanie numeru przejazdu z żółtej naklejki.
0: Dzięki temu dyspozytor będzie miał szansę szybko przekazać informacje i zatrzymać nadjeżdżający pociąg.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A skoro już o pociągach mowa, lewitujące autonomiczne pociągi jeżdżące z zawrotną prędkością do 550 km na godzinę to rozwiązanie, które może przynieść Polakowi niezwykle prestiżową nagrodę przyznawaną przez Europejski Urząd Patentowy. Przemek Ben Pączek, finalista europejskiego konkursu dla wynalazców, już wprowadza swoją wizję w życie na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Polska na razie nie jest zainteresowana latającymi pociągami. Może wystarczy, żeby się nie spóźniały. Laureatów nagrody poznamy już jutro.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Pogoda.
11: Dzień dobry Państwu, Michale, ale tam nie masz napisane wystarczy, żeby się nie spóźniały.
0: To moja inwencja.
11: A, rozumiem, rozumiem. Ale ci dziennikarze to co opiniotwórcze się zrobili.
0: To małpy są, to małpy.
11: Proszę Państwa, zmiana.
0: Wredne.
11: Słyszymy. Zmiany nadchodzą na Polskę, ponieważ...
12: Nie, Michał, powiedz jeszcze.
0: Nie, już nic.
12: No, dobra.
13: Będzie padało, czy nie będzie, bo ja czekam na deszcz.
11: Będzie grzmiało, będzie padało.
0: Nie to chciałem powiedzieć.
11: Michał, już, dobra, dziękuję. Będzie, proszę Państwa, padało, grzmiało i wiało. I Polska podzielona takim pasem Wrocław, Łódź, Warszawa i wszystko, co na południowy wschód od tego dzisiaj jeszcze gorące i jeszcze nagrzane, a wszystko, co na północny zachód już chłodniejsze. Więc poranek w Koszalinie czy w Poznaniu z temperaturą z rzędu 17 stopni. W Warszawie budzimy się z 20, w Krakowie i Katowicach jest zresztą bardzo podobnie. W ciągu dnia jeszcze centralna Polska i południowo-wschodnia z temperaturami powyżej 30, a właśnie na wspomnianym już przeze mnie północnym zachodzie 24 w Bydgoszczy, 23 w Poznaniu, nad morzem tylko 20.
12: Ale ty tak, ty gorący i nagrzany, to tak do Michała mówisz, tak?
11: A nie widzisz?
14: No, cudownie. Fajnie, Wojtek, że wpadłeś.

0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: 6 na 9. Siętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Estero.
3: Dzisiaj zapytamy Państwa, kto jest dla Was najlepszym przyjacielem, dla nas Wojtuś.
4: No oczywiście, że tak, ale Wojtek też już wie, kto jest jego najlepszym przyjacielem.
5: Michał Poklękowski. Dzisiaj, proszę Państwa, też Międzynarodowy Dzień Reggae, a kto słucha reggae, ten ma fajnego kolegę.
3: Co w raportach?
6: Jest nowa opcja w M Obywatelu. Jaka? O tym w raportach.
3: No właśnie, jaka?
4: Jaka? Znowu? Ja?
3: To? Musimy poczekać. No dobrze. Namówił.

0: bardzo fajnie, tak to jest tym. Dzień psa mamy dzisiaj. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ja jestem absolutnym, totalnym po prostu. Jestem miłośniczką psów i wiecie o tym dobrze. Więc jeśli chodzi o to, jaki jest mój najlepszy przyjaciel, to ja ich mam kilku. Wszyscy się ślinią dosyć mocno i mają dużo bardzo sierści. I jednym z moich najlepszych przyjaciół jest pies Czarek, jak już mówiłam o tym wielokroć, który się strasznie fafluni, jest bulldogiem angielskim i serdecznie go pozdrawiam, ale jest też Jaćka, bostonka, terierka, którą też uwielbiam. Dużo mam psich przyjaciół.
1: Lata temu żona mogłaby tak o mnie powiedzieć, wtedy kiedy miałem bardziej bujną fryzurę, że się ślini i ma dużo włosów.
0: Ale śliniłeś się też bardzo.
1: No tak, jak na nią patrzyłem, to tak, tak, tak. Takie to były czasy. Tak. Ale ciacho.
2: Boże. Wiedziałem, że warto wrócić z urlopu wcześniej. Aha. Proszę Państwa, kto jest Waszym najlepszym przyjacielem? Może to być czworonożny przyjaciel, może być dwunożny, a może jakaś rzecz, no bo przecież w dzisiejszych czasach wszystko może być przyjacielem, przyjaciółką.
1: A wiesz, że jak o tym sobie rozmawialiśmy wtedy, kiedy Ty zażywałeś przecież urlopu, to Aśka powiedziała mi na ucho, co jest jej, albo może być ewentualnie najlepszym przyjacielem. I to była rzecz, ale nie wiem, czy możemy o tym teraz mówić głośno. Może później sama do tego wrócisz jeszcze.
0: No może.
1: Dobra. No to drodzy Państwo, najlepszy przyjaciel, skoro dzisiaj dzień psa, to jedziemy z psem.
3: Ja wolę psa, no bo mi się wydaje, że jest lepszym przyjacielem człowieka. No dlaczego? Nie wiem, nie mam psa, ale zawsze bym chciał mieć.
4: No co pani?
5: Z czym?
4: No co mi pani zsyra tu nim pod moim oknem?
6: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, pięknie rokuje, naprawdę. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że Stąsi się mają świetnie i na pewno bardzo się też ze sobą przyjaźnią, są dla siebie dobrymi przyjaciółmi. The Rolling Stones i In The Stars.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: A czy rower na przykład może być najlepszym przyjacielem człowieka? Myślę sobie, że tak, wiesz, nie ma wyrzutów wtedy, kiedy idę z nim na jakiś dłuższy spacer. Nigdy nie ma ludzi, nie stęka.
1: Nie pyskuje w ogóle, nie? Tak. Jakby to prawda. Chociaż na przykład może ci wkręcić, wczoraj moja przyjaciółka jechała do mnie na rowerze i wkręciła sobie spodnie w łańcuch. I rzeczywiście jak grzmotnęła, to było naprawdę dosyć wesoło, wiesz, więc też potrafię się zbiesić taki rower.
0: Staram się w dzwonach nie jeździć, nie?
1: Mm-hmm, no to słusznie, ty masz takie spodnie ciasne z pieluszką, pewnie jak każdy rasowy rowerzysta.
0: Oczywiście.
1: Ja myślę, że w ogóle na przykład ja twierdzę, że jednym z moich największych przyjaciół jest sen.
2: Ale ja tak się zastanawiam i myślę, że rzeczywiście to jest takie realne, że taki, wiecie, niedziela, ciepło, kończył, dwa pedały.
0: Państwa najlepszy przyjaciel.
3: Moimi najlepszymi przyjaciółmi są moja żona, moja córka i mój dwumiesięczny piesek o imieniu Fado, który was w tej chwili słucha, bo jak wychodzimy do pracy, to włączamy jemu SK Rock.
0: Wolałem Aśka, jak byliśmy sami, naprawdę.
4: Poranne 6 na 9 w SK Rock.

0: Proszę Państwa, o tym, że upały dają nam się we znaki, mówimy, mówimy i mówić będziemy ustami Michała Poklonkowskiego już za chwilę w raporcie Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Upały i związany z nimi wzrost zużycia energii elektrycznej sprawiły, że operator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego sięgnął po mechanizm przywołania na rynku mocy. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają jednak, że system działa stabilnie, a podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny i nie oznaczają żadnych utrudnień dla odbiorców indywidualnych, odbiorców prądu. Stany Zjednoczone są w bardzo dobrej pozycji, niezależnie od tego, jak zakończą się negocjacje z Iranem, zapewnił stacji Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Dodał, że Amerykanów interesują czyny, a nie słowa Irańczyków.
3: To jest raport.
2: Tymczasem główny irański negocjator powiedział w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej, że zgodnie z ustaleniami zawartymi we wstępnym porozumieniu pokojowym, bezpłatny tranzyt statków przez cieśniny Ormus obowiązuje wyłącznie przez 60 dni.

0: SK Rock Sport.
1: Norwegia i Francja z awansem do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej, a decydującego gola w końcówce zdobył Erling Haaland. Francuzi nie mieli większych kłopotów ze Szwedami. Wygrali 3-0, a dwa trafienia zaliczył Mbappé. A w tej chwili Meksyk 2-0 prowadzi z Ekwadorem. Iga Świątek i Kamil Majchrzak z awansem do drugiej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka po trudnym meczu wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei Majchrzak bez straty seta wygrał z Alejandro Tavilo.
2: Ja rozegrałem dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tavilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę. Grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku. Wiedziałem, jak chcę grać, jak chcę zdobywać punkty.
1: A dziś mecz drugiej rundy rozegra Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Sebastian Offner.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6 na 9. Erste Rock.

0: Najlepszy przyjaciel człowieka, dzisiaj o nim sobie rozmawiamy w Dniu Psa. O nim albo o tym czymś, bo jak ustaliliśmy, to nie musi być, prawda, jakieś zwierzę na przykład, to nie musi być kolega, to nie musi być koleżanka, to może być jakiś przedmiot. Jak sobie myślę, rower to ja, a skuter na przykład
1: może
0: to dla kogoś innego.
1: Może być to też skuter, chociaż powiem ci, Kądziu, że to będzie opowieść trochę specjalnie dla ciebie, bo ty jesteś uparciu.
0: Drodzy Państwo, ja tak robię właśnie, posłuchajcie.
1: Posłuchajcie, tak robi Kądziu. Kierowca skutera w Szwajcarii odmówił zapłacenia mandatu w wysokości 40 franków, to jest około 186 zł i ciągnął sprawę przez wszystkie możliwe instancje. Więc tak, zmierzono mu najpierw radarem 51 km na godzinę. Odwołał się od nakazu karnego, sprawa trafia do sądu rejonowego. Gdy sąd podtrzymał decyzję, nie dał za wygraną, złożył odwołanie do kolejnej instancji. Tam z kolei sąd kantonalny potwierdził mandat, a dodatkowo tego obciążył gościa kosztami postępowania w wysokości już 3840 franków, czyli jakieś 17, prawie 18 tysięcy złotych. Wtedy też nie odpuścił. Skierował sprawę do Sądu Najwyższego i zamiast uniewinnienia doszedł kolejny koszt, 3000 franków, czyli około 14 tysięcy złotych. Wiecie, ile w sumie zapłacił zamiast tych 186 zł w przeliczeniu? 32 tysiące złotych.
2: No, na pewno facet nie miał krawata, bo gdyby miał, to byłby mniej awanturujący się.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.
9: SK Rock.

0: A jak muzyka na przykład towarzyszy nam zawsze, to możemy o niej powiedzieć, że to jest nasz najlepszy towarzysz i przyjaciel?
1: Ależ oczywiście, że tak. Mało tego, ja jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli ta muzyka, która jest moim przyjacielem, towarzyszy mi w innym moim przyjacielu, czyli w samochodzie, to mam dwóch przyjaciół naraz.
2: No ale był taki muzyk, który śpiewał: mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. No, a potem już te słowa nie są tak bliskie.
0: No nie są, no bo żonę wziął sobie sam.
2: No,
0: tak było.
2: Ale gitarę i samochód modno.
0: Drodzy Państwo, o przyjaciół najlepszych Państwa dzisiaj pytamy.
3: Dzień dobry. Z moim najlepszym przyjacielem znamy się już 38 lat. I pomimo tego, że ja się przeprowadziłem na drugi koniec Polski, nie zmieniło się dużo. Utrzymujemy dalej kontakt. Za każdym razem, gdy odwiedzam rodziców, ma czas, żeby się spotkać, więc takie przyjaźnie istnieją. Pozdrawiam.
1: To prawda, ja z tego miejsca chciałam pozdrowić moją serdeczną przyjaciółkę Ewę, którą zamierzam odwiedzić w ten weekend, z którą znamy się pół wieku.
0: O, żeż ty, normalnie szaleństwo. Oni znają się od 38 lat, a ja się znam z takim przyjacielem, który ma na butelce 38 napisane. Też lat.
4: Poranne 6
0: Wojtek
4: na
0: myśli.
4: 9. SC Rock.
0: No bo ty pijasz te mocniejsze, no.
2: Ja nie mam 38 lat, kolego.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Naturalna i odziana w czarne bikini Anna Głogowska wygina się na supie. Wolałbym, żeby w bikini wyginała się na słupie.
2: Chciałbyś. Ha. U mnie z kolei Małgorzata Kożuchowska pojedynkuje się z drzwiami luksusowego Porsche za 500 000 złotych. Ja się pytam, pojedynek ten był na rewolwery czy na szable?
3: Na klamki. Zburzona Sara Borut psioczy na linię lotniczą, twierdzi, że zgubili jej bagaż. A gdyby na bramkach stał jej mąż, to by nie zgubili.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
5: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
10: Eskarok.
5: Gramy dla was kawałki, których...

0: Polska Rock.
1: Synoptycy ostrzegają, że dziś front atmosferyczny przesunie się na wschód kraju. Lokalnie możliwy będzie grat o średnicy nawet 6 cm. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Fala upałów bardzo mocno dała się ostatnio we znaki pasażerom kolei.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak ewakuacja pracowników kopalni węgla kamiennego Sośnica w Gliwicach. To po tym, jak w nocy na poziomie 950 metrów czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. W zagrożonym rejonie pracowały 24 osoby. Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi. Nikomu nic się nie stało. Kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie. Do sprawy będziemy wracać.
3: To jest raport.
1: Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem, który miejscami osiągał nawet kilka centymetrów średnicy. Najbardziej niebezpiecznie było w okolicach Leszna w Wielkopolsce oraz w rejonie Głogowa na Dolnym Śląsku, gdzie wichury i ulewy podmywały posesje i przewracały linie energetyczne. Synoptycy ostrzegają, że dziś front atmosferyczny przesunie się na wschód kraju. Lokalnie możliwy będzie grat o średnicy nawet 6 centymetrów. Ze szczegółami Mateusz Głębiewski.
4: Po nocnym przejściu frontu służby i mieszkańcy liczą straty, ale to nie koniec pogodowych zagrożeń. 77 zgłoszeń i 31 zastępów Straży Pożarnej w akcji. To bilans nocnej walki ze skutkami super komórki burzowej, która przeszła nad powiatem wschowskim i nowosolskim w Lubuskiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straty to zniszczone samochody i pozrywane dachy. Według prognoz IMGW dziś największe ryzyko gwałtownych burz obejmie centrum, wschód i południe kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły w stan podwyższonej gotowości 182 zespoły techniczne i przygotowały lokomotywy awaryjne na wypadek uszkodzeń trakcji.
1: Fala upałów bardzo mocno dała się we znaki pasażerom kolei w Polsce. W poniedziałek, przedwczoraj, odwołanych było blisko 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Co na to pasażerowie? O tym Kuba Krzyżak.
5: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
6: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
7: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
5: Panów pociąg mocno opóźniony?
8: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
5: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
9: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
5: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wokół Ziemi coraz większy ruch w kosmosie i nie chodzi o satelity czy pojazdy UFO. W najbliższą sobotę, 4 lipca, Ziemi minie kolejny w ostatnich tygodniach potencjalnie groźny duży obiekt o wymiarach szacowanych na od 360 do 800 metrów. Według danych NASA dystans do planetoidy wyniesie około 9 odległości do Księżyca, to blisko. Możemy jednak spać spokojnie, bo wspomniane ciało niebieskie przeleci nam koło nosa i nawet go nie muśnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
10: Ciało niebieskie to jakbyś ze Smurfem chciał iść do łóżka.
11: Coś zadzwonię.
3: Ty nie róbcie tego w domu, błagam.
11: Ale 9 odległości od Księżyca to rzeczywiście blisko.
10: Wyjaśnił.
11: Dziękujemy, Michał, za wyjaśnienie tej informacji.
3: To blisko, bardzo
11: zobaczcie,
3: blisko.
11: Że kosmici nam pozazdrościli, robią sobie korki nawet w kosmosie. Proszę, pewnie ta Tesla, która tam fruwa im najbardziej przeszkadza. Proszę Państwa, dzisiaj, tak jak już zostało wspomniane, pogoda bardzo różnorodna, bo północny zachód naszego kraju już boryka się z tymi burzami i gwałtownymi wiatrami. No i temperatury tam zdecydowanie niższe. W Bydgoszczy, Poznaniu do stopni 24, a im bardziej na południowy wschód, tym cieplej. 34 stopnie w Warszawie, 33 w Kielcach, 31 w Katowicach, 32 w Krakowie, ale praktycznie na terenie całego kraju w różnych godzinach dzisiejszego dnia możliwe opady deszczu, porywisty wiatr i burze.
10: Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy dzień reggae, ale jeżeli pozwolicie, to do reggae wrócimy sobie za chwilkę.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
10: Dzień psa dzisiaj, dlatego pytamy Państwa o Waszych najlepszych przyjaciół.
3: No ja muszę powiedzieć, że naprawdę bez Was byłoby mi zdecydowanie w życiu nudno.
11: A dziękujemy. Naszym przyjacielem i Państwa jest również Michał Poklękowski. Co w raportach?
1: Fronty rozbijają się, fronty atmosferyczne nad naszymi głowami. O tym w raportach.
10: Przelecą nam koło nosa, czy ledwo go musną? Jak będzie?
1: Musną.
10: Drodzy Państwo, Międzynarodowy Dzień Reggae. Dzisiaj ten dzień sobie obchodzimy i o przyjaciołach także rozmawiamy. Joanna,
3: ja się z tego bardzo cieszę i chciałam powiedzieć, że moim najlepszym przyjacielem w życiu był Przemek Dżadża Frankowski, który był chyba największym fanem i specem od reggae, jakiego przynajmniej miała Polska. To na bank. I on mnie tego reggae nauczył słuchać. Za co mu serdecznie naprawdę dziękuję.

0: my dzisiaj mamy, obchodzimy Dzień Psa, moi drodzy, i w związku z tym pytamy was, kto jest waszym najlepszym przyjacielem, bo jak wiadomo, pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale tych przyjaciół trochę mamy również jakby w innych sferach. Ja mówiłam, że moim przyjacielem jest sen, że moim przyjacielem jest na pewno samochód.
1: Ale dzisiaj też, proszę państwa, mamy Dzień Sejmu Polskiego. Nie wiem, czy wśród polityków mamy przyjaciół. Światowy Dzień Architektury, ale też Międzynarodowy Dzień Owoców.
0: Oj, zjadłam wszystkie truskawki przed chwilą, które przyniosłam.
1: Żywność to jest przyjaciel, przyjaciółka naszej kochanej Joanny. A u państwa kto, co?
2: No właśnie, bo radio także, drodzy państwo, jest w stanie wyposażyć was w ewentualną przyjaciółkę, prawda?
0: O właśnie, posłuchajmy.
3: Jakiś czas temu wygrałem u was bilet na Kim Gordon do Wrocławia. Z racji tego, że nie miałem z kim iść, na pewnym portalu ogłosiłem, czy jakaś chętna pani z Wrocławia by miała ochotę. No i zgłosiła się taka pani Ania, już Ania teraz. No i mamy dłuższą znajomość już. Mam taką delikatną prośbę, bo wybieram się na Czochraj Bobra. I takie pytanie do programu 6x9. Czy upłynęło wystarczająco czasu, żeby Anię zaprosić na, dość jednoznaczna nazwa festiwalu, Czochraj Bobra?
0: Jakie w ogóle piękne hasło, chętna pani z Wrocławia.
1: Czochraj Bobra, jeżeli ktoś państwa szuka swojej drugiej połówki, to jest festiwal, który poleca się dzisiaj u Michała Szeciłowskiego po godzinie 12, a wieczorem w Radarze kolejna romantyczna propozycja, Rok na bagnie.
4: Poranne 6x9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Na każdym z tych festiwali można w objęciach, drodzy państwo, przebywać spokojniutko. Pan Artur Rojek teraz, ale podobał mi się portal z chętnymi paniami. Też go odwiedzam, naprawdę.
1: Chodzicie na koncerty razem?
2: Tak.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony. Eski rok.
4: Proszę, no, no, nie, panie przewodniczący, zapraszam.
5: Zapraszam, mamy dla was koszulkę 6 na 9 i różne gadżety skorokowe, mamy kartony, w których Kondzie był wyjątkowo złośliwy.
4: No tak. Powiedz tak, jak powiedziałeś wtedy, w sensie, że...
5: Ty, że
4: no tak brzydko powiedziałeś o mnie.
5: Skurczybyk,
4: no, ty mendo, ty.
5: Nie powiedziałam do ciebie mendo nigdy w życiu, powiedziałam,
4: no dobra,
5: ty skurczybyku.
4: Ale tak pomyśleliśmy.
6: Wytłumaczcie państwu, na czym polegają kartony.
4: Proszę państwa, kartony to kalambury dźwiękowe. Zawsze, kiedy ja układałem hasło, to jakoś czułem się z tego taki dumny. Teraz, kiedy Kondziu to robi, to strasznie mi głupio, bo są trudne hasła.
6: Ale jaki dumny jestem.
4: Poszczególne słowa mogą w pojedynkę oznaczać zupełnie co innego, ale w połączeniu to jest jakieś konkretne hasło. Ja nawet państwu chyba podpowiem, że dziś idziemy w powiedzenie przysłownie.
5: I jest to naprawdę bardzo trudne, posłuchajcie.
7: Zima i zła.
4: A tyle na początek. Reszta później. Koszulki, gadżety Eski Roch czekają, Messenger czeka również na państwa pomysły.
6: Powiedzenie.

0: Proszę Państwa, już za chwilę zaglądamy do Meliny, dowiemy się, kto będzie gościem Marcina Mellera w tym tygodniu, a później prawie że równo o 7.30 Michał Poklęgowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Jordańscy ratownicy pracujący w Wenezueli po katastrofalnych trzęsieniach ziemi poinformowali o uratowaniu 3-letniego chłopca, który spędził 6 dni pod gruzami. Akcje ratunkowe trwają, ale szanse na przeżycie tysięcy zaginionych maleją z godziny na godzinę. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można je przeznaczyć na przykład na zakup zeszytów czy przyborów szkolnych. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i poprawnie złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.
4: To jest raport.
5: Z początkiem lipca weszły w życie uproszczone zasady składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany ułatwią proces składania wniosków w formie elektronicznej.

0: SK Rock Sport.
1: Meksyk pokonał Ekwador 2-0 i dołączył do drużyn, które zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem przez burzę, jaka przeszła nad stadionem w Mexico City. Wcześniej awans wywalczyły reprezentacje Norwegii, która 2-1 wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej, i Francji, która 3-0 wygrała ze Szwecją. Serena Williams wróciła na kort. Legenda tenisa zagrała w pierwszej rundzie Wimbledonu. Amerykanka przegrała jednak po świetnym meczu w trzech setach z 20-letnią Mayą Joint. Williams wystąpi jeszcze w turnieju Debla w parze z siostrą Venus.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Kartony.
1: Rok. Dzisiaj wylosowało się trudne. To nie moja wina.
2: Czy to jest twoja wina, Kondziu? Przykro mi, ale to jest twoja wina. Zrobiłeś bardzo złośliwe kartony. Chodzi o to, moi drodzy, że Kondzio wam puszcza dźwięki i z tych dźwięków trzeba zrobić powiedzenie i dowiedzieć się, o co Kondziowi chodziło tak naprawdę. Ja nie wiedziałam. Musiałeś mi podpowiedzieć. To nie jest łatwe.
1: Ciepło grzało w czerep, więc różne myśli człowiekowi do głowy przychodziły.
3: Zatem posłuchajmy sobie jeszcze raz pierwszej podpowiedzi dźwiękowej, no i państwa propozycji.
4: No hasło to oczywiście przecież moja była.
5: Czy odpowiedź na kartony to będzie prawdziwych przyjaciół, poznanie się w biedzie?
4: Czy tu chodzi o co za dużo, to niezdrowo?
6: No jak dla mnie, no to powiedzenie żywa i zła to pewnie złe licho nie śpi.
7: Cześć, Eskarok. Podejrzewam, że w kartonach hasłem jest jakieś przysłowie związane z lipcem, więc albo w lipcu upały styczeń mroźne cały, albo upały lipcowe mrozy styczniowe.
1: Ale za zimną i złą moja była, uważam, prawie że nagroda pocieszenia się należy.
2: Naprawdę to jest fantastyczne. Ja myślę, że trzeba by mu dać ciemne okulary, żeby po tym tekście nie bał się chodzić po ulicy. Ale na pewno mamy dla was koszulkę I Love 6 na 9 i coś dołożymy też.
3: No tak, bo warto zaznaczyć, że żadna z tych odpowiedzi nie była prawidłowa. W związku z tym idziemy w kolejną podpowiedź i czekamy na państwa.
8: Zasiadać na tronie to ty se możesz tylko po to, żeby zrobić kupę!
1: Eskirok. Messenger Eskirok czeka.
9: Reklama.
10: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
9: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
10: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
9: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
10: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Słuchajcie, my się znamy już prawie rok i muszę przyznać, że i Wojtek, i Kondzie ciągle mnie zaskakują bardzo różnymi dziwnymi historiami ze swojego życia, jak również tym, jak potrafią namącić. Kondzie potrafi namącić i namącił w kartonach.
2: Ale wydawało mi się, że namąciłem bardziej niż namąciłem. To może, drodzy Państwo, po kolei. Najpierw podpowiedź numer jeden. I numer dwa.
3: Zasiadać na tronie to ty se możesz tylko po to, żeby zrobić kupę!
2: I Państwa propozycje.
4: Zimna deska sedesowa?
5: Kartonowa, zimna i zła, no to królowa śniegu przecież.
6: Czy odpowiedzią w kartonach jest królowa śniegu?
7: Zimna krew króla!
8: Czy hasło to królewna śnieżka?
9: Dzisiaj jest dzień psa, zimna i zła, i to z tym tronem, że nie można się załatwić, to jest PKP. Czyli odpowiedzią jest o psie, który jeździł koleją.
10: To ciekawe, co proszę powiedzieć. A ta pierwsza, zimna deska sedesowa. Nigdy nie wiadomo właśnie, co lepsze, nie? Czy siadasz na zimną, czy siadasz na ciepłą?
2: A czy ja zawsze wolę na ciepłą?
1: Nie, no ja ale też czy siadasz wolę na ciepłą.
2: To wtedy wiesz, nie? Drodzy Państwo, żeby nie było, to tak, bo jeszcze była podpowiedź numer 3. Ale ona była zupełnie niepotrzebna.
10: Okazuje się, że jeden z Państwa wiedział i nawet ta odpowiedź spłynęła do nas właściwie w trakcie poprzedniego wejścia, czyli Pan musiał się zorientować już po pierwszej podpowiedzi.
1: Tak jest. Wielkie naprawdę gratulacje, bo ja w życiu na nie wpadła.
2: Panie Tomaszu, jakie było hasło dzisiaj?
11: Czy w dzisiejszych kartonach chodzi o co ma piernik do wiatraka?
12: Jak najbardziej.
10: Ale co ma piernik do wiatraka? Proszę się wytłumaczyć.
2: Proszę Pana, najpierw jest koma, czyli co ma.
10: Aha.
2: A później jest kto?
3: Zasiadać na tronie to Ciastek. Ty se możesz tylko po to,
1: czyli?
3: Zrobić kubę.
1: No, czyli piernik.
2: Co ma piernik? Dalej chyba nie musimy tłumaczyć, prawda? Brawo, gratulujemy, koszulki jadą do Pana.
0: Eski rok.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Małgorzata Tomaszewska wyjaśnia fanów, którzy przyczepili się, że jej syn nie miał czerwonego paska na świadectwie i mówi, ja nigdy nie miałam. Ja kiedyś miałem i zobaczcie, gdzie skończyłem.
2: Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? U mnie z kolei koszmar Luki i Andziax. Wypalili się, bo pokazali już wszystko. Widzieliście rozstania, powroty, dzieci, porody, śluby, trochę już nie ma czego. Ja myślę sobie, że na bank ruszą wyobraźnią. Może być na przykład z kamerą u sąsiadów? Mhm.
3: Chicago szaleje po transferze Roberta Lewandowskiego. Powitalne banery, a nawet darmowe Polish Dogi, czyli lizanie psów.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i...
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
7: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: W Świnoujściu wybuchł bardzo duży pożar bloku mieszkalnego. Skala zdarzenia okazała się na tyle wielka, że do działań skierowano również jednostki straży pożarnej z całego powiatu. Za chwilę więcej o tym wydarzeniu. Po upalnym weekendzie lekkie ochłodzenie, ale i większe ryzyko groźnych nawałnic.
2: SK Rock. Raport.
1: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek zachodniopomorskie w Świnoujściu trwa akcja strażaków po nocnym pożarze kamienicy. Ewakuowano ponad 70 osób. Miasto powołało sztab kryzysowy, a mieszkańcy noc spędzili w podstawionych autobusach. Ogień wybuchł około godziny 1:30 na poddaszu budynku wielorodzinnego.
3: Pożar o powierzchni około 900 m2. Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działania 15 zastępów.
1: Mówi nam Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Część konstrukcji zawaliła się na chodnik. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
4: To jest raport.
1: Około 80 groszy na litrze, o tyle podrożał diesel i benzyna. To efekt wygaszenia rządowego programu CPN. Z kierowcami, którzy tankowali po nowych cenach, rozmawiał Rafał Różycki.
5: Kończy się tańsze tankowanie.
6: No kończy się.
7: Nie, jest to fajne na pewno.
5: A jeździć trzeba.
7: No jeździć trzeba, no.
5: A mamy początek wakacji.
8: No właśnie, no i teraz dużo by się jeździło najchętniej daleko tu. Proszę, trzeba jednak więcej pieniędzy teraz poświęcać na paliwo, a nie na jakieś inne przyjemności, tak?
9: Wyjazdy na przykład nad morze będzie bardziej kosztowne, nie?
10: Wcześniej było 23, teraz jest 23. No, zbili i teraz poprawili. Po prostu uważam, że te ceny się za niedługo unormują, za 2 miesiące, może 3, zobaczy się.
1: Paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT na benzynę i na olej napędowy. Proces masowej legalizacji migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu w Hiszpanii, w ramach którego złożono już ponad 1 milion wniosków, czyli 2 razy więcej niż szacował rząd Pedro Sancheza, pokazuje totalną improwizację i nieprzygotowanie władz na taką inwazję, ocenił dziś w swoim komentarzu redakcyjnym hiszpański dziennik El Mundo. Gazeta zarzuca władzom w Madrycie, że nie mają zielonego pojęcia, ilu nielegalnych migrantów spoza Europy przebywa aktualnie w Hiszpanii.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Po upalnym weekendzie lekkie ochłodzenie. W prawie całym kraju będzie utrzymywać się jeszcze bardzo wysoka temperatura, ale w drugiej połowie tygodnia sytuacja ma się zmienić.
11: W czwartek w całym kraju już będzie wyraźnie chłodniej i te temperatury maksymalne nigdzie nie będą przekraczały 30 stopni. Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 22 do 26 stopni w całym kraju.
1: Mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Zanim jednak będzie chłodniej, czekają nas intensywne nawałnice.
11: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
1: Miejscami wiatr może osiągać prędkość nawet do 100 km na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
12: Ja sobie jakoś wyobraziłam ten front, który niesie burzę. Idzie i niesie. Wyobrażacie na sobie rękę. Taki front? No.
13: Słuchajcie, ja w ten weekend siedzimy sobie i mówię, nie cierpię takiej pogody. A mój syn mówi do żony, w sensie do swojej mamy, mówi, mama, a ty cierpisz? No bo to jest jakby logiczne, nie? Proszę
12: wtedy
13: państwa.
12: Front przyniósł burzę.
13: Tak, przyniósł na rękach i na ramionach ją niósł. Proszę państwa, dzisiaj, tak jak już zostało wspomniane, pogoda bardzo różnorodna. Będzie nam się, nie wiem czy psuła, ale generalnie na pewno nie będzie przyjemna, bo na północnym zachodzie już chłodniej, 24, 21 w Poznaniu, 24 w Bydgoszczy. Na południowym wschodzie Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin, Katowice, Kraków jeszcze powyżej stopni 30, ale tak jak już było powiedziane, możliwe burze, możliwe opady deszczu i silny wiatr.
14: Tak, drodzy państwo, dzisiaj mamy Dzień Sejmu Polski, o czym już mówiliśmy. Przenieśmy się na chwilkę do naszego parlamentu.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
14: O synu Wojtka, który mówił do żony, jeszcze dzisiaj opowiemy.
12: Dzieci mamy z żoną tatę, to wszystko jest normalne.
13: Nie gadam z wami.
14: Czy syn twój jest twoim najlepszym przyjacielem, Wojtku?
13: Moim jest, w przeciwieństwie do was.
1: Czy żona syna Wojtka jest z nim szczęśliwa? To też jest w sumie takie pytanie dość zasadne. I ile on ma lat? 5?
14: Wojtek powiedział do ciebie baton.

0: No i okazuje się, że nie tylko ja kądzie zauważyłam, że jeśli chodzi o złośliwość kartonów i absolutne umiejętności klejenia dziwnych rzeczy w głowie, to nie tylko ja to miałam na myśli, ale słuchacze też.
1: A są jakieś pretensje?
0: Są.
2: Po dzisiejszych kartonach i sposobie wytłumaczenia dźwięków, które je reprezentowały, muszę szczerze przyznać, że wszelkie przepowiednie, Nostradamus, Jackowski i tak dalej, stały się proste i jasne, nabrały sensu.
1: Ale zobaczcie, jak ważna jest interpretacja, jak w związku, bo Asia mówi, że są pretensje. Ja to odbieram jako słowa uznania.
0: No, oczywiście, okay. Że tak. No, słuchaj, nawet przepowiednie stały się proste w obliczu twoich kartonów. Ale może wróćmy do tematu dzisiaj dnia. To jaki jest wasz najlepszy przyjaciel? No. To z okazji dnia psa oczywiście, bo jednak pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, chociaż ja jednak śmiem twierdzić i to jednak musi wybrzmieć, że moim najlepszym przyjacielem w życiu jest moja córka.
3: A państwa zdaniem i teraz starcy posłuchajcie.
4: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że po 40 to najlepszym przyjacielem człowieka to jest Voltaren. On nie rozumie cię, on nie zadaje pytań, on po prostu jest.
1: Jest jeszcze szersza gama, bo jest Amol oczywiście.
0: Ja przepraszam, ale ja na urodziny od was Amol dostałam. I nawet go trzymam w szafce i od czasu do czasu używam.
1: A jak ktoś już jest taki dojrzały mężczyzną i zaczyna majsterkować w domu, to jeszcze silver tape, tytrytka i WD-40.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, lubię tak sobie czasami Amol i nie tylko zresztą wetrzeć w różne części ciała.
0: Matko, co tu się dzieje? W ogóle słuchajcie, jak to dobrze rokuje, ale to jest po prostu tyle nazwisk, że hej. Po prostu spowaga.
1: No to czytaj,
0: proszę
1: że...
0: bardzo. Burr McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary. Ja cię kręcę.
1: I wielu, wielu innych.

0: A teraz Wojtek zamknie oczy i z pamięci wymieni wszystkich artystów biorących udział w nagraniu tego numeru.
1: Nóżka tupia, proszę Państwa. Cool Kids, tak się nazywa ten kawałek. Bear McCreary to jest człowiek, który odpowiada za tę kompozycję. Producent muzyczny, który brał udział m.in. w wielu różnych fantastycznych produkcjach filmowych, serialowych. Tworzył też muzykę do gier, ścieżkę dźwiękową do serialu Outlander. No i do tej kompozycji zaprosił taką masę gości, że przypomnijmy o nich jutro.
0: I wszystko to z pamięci, drodzy Państwo. Wczoraj do roboty zapomniał przyjść.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: A przypomnijcie, jaki my dzisiaj dzień mamy.
1: Oczywiście, że mamy dzień psa.
0: A pies to co to jest?
1: Przyjaciel.
0: Najlepszy.
1: Najlepszy.
0: Kogo czego?
1: Człowieka.
0: Bardzo dobrze. I kucharza. O, i kucharza też pana Makłowicza zresztą.
2: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: A co my tutaj hi-hi-hi-hi gramy?
1: Nie wiem, naprawdę, ja myślałam, że tylko my jesteśmy tacy trochę nienormalni. Oczywiście, że mamy Temple of the Dog specjalnie dla państwa, proszę bardzo.

0: Temple of the Dog. Za nami już na antenie jest Kiroga, teraz pies na newsy. Michał Poklękowski, raport.
1: SK Rock, raport.
2: Zapraszam. Jest akt oskarżenia wobec Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem do samochodu, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Służby rozesłały rano SMS-y do odbiorców znajdujących się na terenie 11 województw. Chodzi m.in. o podkarpackie, łódzkie, mazowieckie, śląskie czy małopolskie.
1: To jest raport.
2: Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które mają opiekować się naszymi seniorami, alarmują pracodawcy. Nie działa już nawet procedura szybkiej ścieżki, pisze dziś o tym Gazeta Wyborcza.

0: SK Rock Sport.
1: Wieczorem kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 18:00 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Z kolei o 22:00 Belgia zagra z Senegalem. Za to o 2:00 w nocy mecz USA z Bośnią i Hercegowiną. A w samo południe mecz Huberta Hurkacza w drugiej rundzie Wimbledonu. Rywalem polskiego tenisisty będzie Sebastian Offner. Dziś też wystąpi 3 naszych tenisistów w grze podwójnej. Koszykarska reprezentacja Polski kończy dziś zgrupowanie w Krakowie przed meczami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni rozegrają 2 zwycięskie sparingi z Finlandią i Słowacją.
2: Zrobiliśmy też 2 sparingi, żeby zawodnicy wrócili do rytmu meczowego, co nam pomogło, żeby zobaczyć, gdzie są jakieś mankamenty na następne spotkania. Także dosyć pozytywny obóz, dużo pracy wložone w to i teraz są ostatnie szlify przed Austrią.
1: Mówił trener naszej reprezentacji. Polacy w piątek zagrają w Wiedniu z Austrią, a w poniedziałek w Tauron Arenie podejmą Holandię. Są liderem swojej grupy i mają już zapewniony awans do drugiej fazy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. 6/9 Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kolejnego punktu audycji, chciałbym tylko przypomnieć, co się wydarzyło 10 minut temu. Konradzie, kiedy zapowiadałeś Michała, powiedziałeś, że to...
1: Pies na newsy.
0: Tak jest. I pan Tomasz napisał, jeśli to pies na newsy, to nie powinien być raport, tylko aport.
2: Dobre. Podoba mi się to. Zdecydowanie my dzisiaj o tym, kto jest waszym najlepszym przyjacielem. Zdarza się, że szukamy przyjaciół na przykład w superbohaterach. Na przykład w Batmanie. I taki jest właśnie człowiek, który, dla którego bohaterem i przyjacielem jest Batman. Poszukuje go teraz policja. Policja z Meksyku. Nazywają go rzeczywiście Batman. To jest gość, który ma ścigać po mieście osobę podejrzaną o kradzieże motocykli. No i co następnie robi? Przywiązuje je taśmą, w sensie tych ludzi, tych złodziei motocykli, do latarni. Tak opisuje The Sun. W okolicach meksykańskiego miasta Lagos de Moreno zaczęło dochodzić do takich nietypowych incydentów. W ciągu kilku dni, słuchajcie, odnaleziono 5 mężczyzn przywiązanych taśmą klejącą do ulicznych słupów. Fotografie, które przedstawiają więzionych, oczywiście obiegły już internet i widać na nich, że domniemanym złodziejom domalowano dodatkowo kocie wąsy, a na ich twarzach napisano po hiszpańsku słowo złodziej. No i przed nimi Batman pozostawiał motocykle i skutery, które zamierzali ukraść. Zrobiła się z tego rzeczywiście grubsza afera, tym bardziej, że tenże Batman jest zdecydowanie skuteczniejszy od policji.
1: No właśnie, niech hiszpański Batman szaleje póki może i póki młody, bo wiecie, czego Batman najbardziej boi się na starość?
0: Czego?
1: Nie trzymania moczu.
3: 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: Zanim rozkręcimy się na dobre, bo jak się rozkręcimy, to później nie będzie ani czasu, ani miejsca. Aśka, bo jest do ciebie jeszcze jeden telefon, dobra?
1: Okej, no.
0: Lecimy.
2: Joanno, oni ci dali Amol, ale nie po to, żebyś wynosiła go do domu. Amol to jest jedyny alkohol, który legalnie można pić w pracy. Z kolą całkiem nieźle smakuje.
1: Pozdrawiam. Czekaj, aż mnie ciarki przeszły po plecach, to jednak nie może być dobre. Co nie zmienia faktu, że świetnie się nim człowiek naciera.
3: Tak, tylko wtedy nie z kolą, bo się będziesz sama kleiła.
1: Nie, wtedy już nie polewamy kolą.
0: Będzie się kleiła jak kiedyś żona do mnie, a teraz niestety jej przeszło. Drodzy Państwo, to kończymy dyskusję na temat najlepszego przyjaciela naszego.
4: Jak się ktoś zastanawia, czy lepszym przyjacielem jest pies czy żona, wystarczy zrobić krótki test, zamknąć oboje w bagażniku na pół godziny i zobaczyć, kto się bardziej ucieszy po otwarciu tego bagażnika.
1: Błagam, tylko nie w upały.
0: To co? Kto dzisiaj wieczorem próbuje?
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Słuchajcie, a propos polewania się kolą, Mirek mi napisał, można kolą zero, nie klei się.
1: Mhm. Też zaskakująco dużo pytań na temat tego bagażnika do nas przychodzi, więc proszę państwa, to był żart.
2: Bardzo
1: proszę
2: żart
1: tak nie robić.
2: Nie,
1: w ogóle. A jak nie śmieszny, to nie był żart.
2: Właśnie, no to w ogóle nie, powiem więcej wok.
1: Tak nasze żony mówią.
3: To było 6 na 9 w S-Rock.
4: Gotta move out, keep him at bay,
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
7: witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: Głównym tematem nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Jeszcze dziś spotkanie prezydenta z szefem MON-u. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu. Jaką? O tym już za chwilę.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny finał akcji nad jeziorem zamkowym w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim. Od tego jednak zaczynamy raport. Nie żyje 11-latka, która zniknęła wczoraj około godziny 18 z pola widzenia swojej 13-letniej koleżanki. Udało się ją znaleźć dopiero po 2 godzinach, mówi Krzysztof Sierczyński z wąbrzeskiej policji.
2: Na brzegu prowadzona była akcja reanimacyjna przez około 50 minut, która pozwoliła na przywrócenie delikatnej pracy serca, dlatego też zapadła decyzja o transporcie tego dziecka do szpitala, do Torunia. Tam lekarze walczyli o życie tej dziewczynki, jednak niestety przed północą wpłynęła do nas informacja, że dziecko nie przeżyło.
0: Okoliczności tego tragicznego zdarzenia będzie badała policja pod nadzorem prokuratury. Do wyjaśnienia pozostaje, czy dziewczynki były pod opieką dorosłych.
1: To jest raport.
0: Dziś spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Głównym tematem nadchodzący szczyt NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jakie kwestie są do ustalenia?
3: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MON-u ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Spotkanie prezydenta i szefa MON-u będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
3: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w M-Obywatelu. Uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
5: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
0: Mówi Dariusz Tanderski, wiceminister cyfryzacji. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
6: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokument.
0: Informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Absolwenci będą mogli korzystać z cyfrowego dokumentu w aplikacji M-Obywatel oraz na stronie dyplomynauka.gov.pl. W razie potrzeby będą mogli również pobrać dyplom, suplement oraz ich odpisy.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: W wielu regionach, zwłaszcza we wschodnich i południowych, dziś przelotnie popada. Miejscami możliwe także burze z gradem. Znowu będzie upalnie, choć nie wszędzie. Nad samym morzem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, na Mazowszu i Łódzkiem 28, w Małopolsce 33, a na Podkarpaciu nawet 37.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Marilyn Manson, projekt muzyczny, na którego byłem koncercie kiedyś i to był koncert najkrótszy z tych, które były tak zwanymi koncertami pojedynczymi, czyli nie festiwalowymi. 47 minut. Kiedyś obrazili się po prostu na to, że na ich koncert przyszło bardzo mało ludzi i postanowili występ skrócić do absolutnego minimum. Tainted Love. Wtedy tego nie grali na koncercie, który widziałem. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. Kultowe historie. Środa, pierwszy dzień lipca. Proszę, półmetek roku 2026 właśnie nastał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przecież dopiero co przed chwilą się zaczął, prawda? Światła miasta. Nowy szlingiel zespołu Dziwna Wiosna.

0: Dirty Love 1996 w tytule piosenki, a więc rzecz sprzed 30 lat. Teraz będzie rzecz o rok młodsza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wczoraj świętowaliśmy 29. rocznicę wydania albumu The Fat of the Land zespołu The Prodigy. Dziś taki sam wiek kończy płyta OK Computer. Ja wiem, zespół Radiohead wydawał swoją płytę w dwóch etapach. Kiedyś tak było, bo rynki były odległe. Nie było internetu przynajmniej tak szybkiego jak w tej chwili, więc bywało bardzo często, że dana płyta ukazywała się najpierw w rodzimym kraju artysta, a dopiero potem wędrowała po świecie. W przypadku OK Computer, a więc ich trzeciej płyty, po raz pierwszy w sklepach pojawiła się w Wielkiej Brytanii 16 czerwca, 29 lat temu. Na rynek amerykański dotarła pierwszego dnia miesiąca, który właśnie nam miłościwie się też rozpoczął w roku 2026. Płyta, która pokryła się trzykrotną platyną w Wielkiej Brytanii, no i w tych Stanach też osiągnęła wielki sukces, bo platyna została dwukrotnie zdobyta przez zespół Radiohead. Płyta, która choć wychodziła od zespołu, który uważany był za część Britpopu, już Britpopową absolutnie nie była. Wczoraj wieczorem w audycji autorskiej grałem Państwu numer Lucky, to może dziś jeden z singli z tej płyty. Karma Police.

0: Dyplomowany doktor biologii molekularnej. I to nie jest dyplom z Collegium Humanum. Dexter Holland i jego The Offspring w piosence Hit That. Cóż jeszcze przed nami? Wydarzy się do godziny 10:00 między innymi opowieść o pewnym aktorze śpiewającym. I to już za moment się wydarzy. Ale najpierw Państwo pozwolą, że zagrają Limp Bizkit.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Eska Rock. Radar.
11: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Don Airey nie ukrywa, że nie byłby tym samym muzykiem, gdyby nie polski nauczyciel, który uczył go gry na fortepianie. Jak wspomina Don, zmienił moje życie, uświadomił mi, jak ważna jest muzyka, jak jest trudna i że trzeba wkładać w nią całe serce i duszę. Tak mówi członek Deep Purple w rozmowie z Eską Rock, a cały wywiad znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl. Polecamy.
10: Eska Rock. Radar.
12: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
13: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Limp Bizkit i Rollin'. Całkiem niedawno w Krakowie miałem okazję oglądać i słuchać Limp Bizkit, gdy wykonują właśnie ten numer. To był świetny koncert, świetny powrót do przeszłości, która wydaje się być tak niedawno temu. Ale o tym jeszcze kiedyś Państwu opowiem. Teraz o Danie Aykroydzie, który przyszedł na świat 74 lata temu w kanadyjskiej Ottawie. Aktor, piosenkarz, który pierwotnie chciał zostać księdzem. Nawet zdaje się, że był w seminarium duchownym, ale go z niego wyrzucono. A potem na szczęście zaczął brać lekcje aktorstwa. I to ponoć, jak wspominał, zaczynał w bardzo młodym wieku, jeszcze przed 15 urodzinami. Podobały studia socjologiczne, kryminologia zdaje się, ale w tak zwanym międzyczasie zaczął być aktywnym muzykiem bluesowym. No i kiedyś poznał amerykańskiego komika Johna Belushiego, który zaproponował Aykroydowi udział w telewizyjnym programie Saturday Night Live. Potem była też rola w filmie Blues Brothers i to ona przyniosła mu wielką sławę, która trwa do dzisiaj. Tam też śpiewa w zespole. No to proszę, niech się pojawi Dan Aykroyd. Wszystkiego dobrego na te 74. urodziny.

0: Riders on the Storm, zespół The Doors w Esce Rock. A ja dziś znów mam dla Państwa płytę Violet Grohl, córki Dave'a z Foo Fighters i Nirwany, która idzie ślady, w ślady ojca, i to dosłownie, bo ta płyta jakby żywcem wyjęta z lat 90. Widać, że tata maczał w niej swoje paluchy. I bardzo zresztą dobrze. Pomyślałem sobie, że dzisiaj taka płyta może być prezentem dla tych, którzy kochają zwierzaki, które mają swoje święto. Dziś Dzień Psa. Jeśli chcą Państwo zdobyć płytę, no to mogą Państwo w tej sprawie się do mnie odzywać. Drogą messengerową proszę pisać, nagrywać głosóweczki, ale jednocześnie załączać zdjęcie swojego pupila. No i taka płyta będzie do zgarnięcia dla Państwa jeszcze do 12. Proszę śmiało zaczynać. W tej sprawie się odzywać, to jest kierok. A teraz 10 i raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.com.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
4: Trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Prokuratura ruszyła ze śledztwem. Poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Wietnamu zatrzymali policjanci w Warszawie.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ewakuacja w kopalni Sośnica w Gliwicach. Od tego zaczynam raport o 10. Powodem jest wzrost stężenia tlenku węgla z zagrożonego miejsca. W nocy natychmiast wycofano całą załogę. To w sumie 24 osoby, mówi nam Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
6: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
4: Dodajmy, że czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla na poziomie 950 metrów pod ziemią. Rejon zagrożenia jest dziś wyłączony i nie odbywają się tam żadne prace.
5: To jest raport.
4: Po tragedii na trasie kolarskiego wyścigu prokuratura rusza ze śledztwem. Sprawa jest poważna. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci dwóch uczestników Poland Bike Marathon. Imprezę mimo prawie 40-stopniowego upału zorganizowano w miniony weekend w niedzielę w podwarszawskich Markach. Na metę nie dotarło dwóch kolarzy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
7: Na piątek planowano sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci zawodników. Ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono niedługo po zakończeniu wyścigu rowerowego około 200 metrów od mety, a 71-letniego kolarza odnaleziono dzień później.
8: Sekcje zwłok wyznaczą dalsze kierunki tego postępowania.
7: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
8: Będą wyjaśniane przyczyny tych dwóch zgonów i czy do nich przyczyniło się jakieś działanie osób trzecich.
7: Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Organizatorzy zapewniali, że zawody były dobrze przygotowane, mimo rekordowo wysokiej i niebezpiecznej dla zdrowia i życia temperatury. Eksperci mają jednak duże wątpliwości.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Wietnamu zatrzymali w Warszawie policjanci stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Poinformowała stołeczna policja. 35-latek był ścigany za zabójstwo, którego miał dokonać kilka dni wcześniej w niemieckim mieście Greiz.
2: SK Rock Biznes.
4: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu spadł do 46 punktów z 49,5 przed miesiącem, głównie za sprawą spadku nowych zamówień. podał S&P Global. Nowe zamówienia eksportowe spadły 7 miesiąc z rzędu w najszybszym tempie od lipca ubiegłego roku. Zakup używanego samochodu, kolizja drogowa czy korzystanie z auta zastępczego. Od teraz w takich sytuacjach można sięgnąć po aplikację M-Obywatel. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w niej usługę Sprawdź OC. Firma kosmetyczna Avon została ukarana kwotą ponad 1 140 000 zł za opóźnienia płatnicze, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drugą firmą ukaraną za zatory płatnicze była z kolei firma Neptun. W jej przypadku kara, którą nałożył urząd, wyniosła ponad 1 170 000 zł. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,75 zł, za euro 4,28 zł, za franka szwajcarskiego 4,64 zł, a funt brytyjski jest wyceniany na 4,96 zł.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
4: W wielu regionach, zwłaszcza we wschodnich i południowych, dziś przelotnie popada, miejscami możliwe także burze z gradem. Znowu będzie upalnie, choć nie wszędzie, nad samym morzem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, na Mazowszu i Włódzkiem 28, w Małopolsce 33, na Podkarpaciu nawet 37.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
10: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Już prawie kwadrans po 10. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu Dzień Psa. Ja Państwu dzisiaj chcę zaoferować płytę Violet Grohl, ale dla miłośników i może posiadaczy też psów są tacy wśród Was. Seba.
1: Cześć, bardzo chętnie bym chciał wygrać taką płytę. Przesyłam zdjęcie mojego pupila, który rośnie na dużego pieska. Ma na imię Rocky. Będzie wielkim Rockim jak Balboa. No i bardzo chętnie jeździ ze mną golfem. Mam nadzieję, że będzie mógł posłuchać ze mną tej płyty. Cześć.
0: Proszę pozdrowić tą panią, która tam mówi w tle. A Rocky na zdjęciu brązowy, piękny, mądre oczyma i patrzy na pana. Ciekawe, co tam pan wymyśli. Pewnie dokąd zabierze go na spacer. Mój pies też czeka, aż wrócę z pracy i też go wytarmoszę i zabiorę na długi spacer. No i pewnie obiad dzisiaj będzie dużo lepszy niż zwykle. No i może też mu puszczę płytę Violet Grohl po południu.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Come Inside z Paul McCartney.

0: Przestań wyjść!
1: Los, cebula i krokodyle łzy. Tam miał być przecinek w tytule tej piosenki, ale ktoś w wytwórni o nim zapomniał. No i stąd już tak zostało. Zespół Koma w Esce Rock. A teraz będzie o dżentelmenie, który ma dzisiaj urodziny. Dżentelmenie zespołu mojego ulubionego, Faith No More.
2: Kultowe historie w Esce Rock.
1: Roddy Bottum ma dzisiaj 63 urodziny. Ciekawa rzecz, że nie poszedł w ślady taty. Jego ojciec był prokuratorem federalnym w sądzie okręgowym dla południowego dystryktu Kalifornii. Potem miał jeszcze kancelarię prawną. Jego dziadek też ze strony ojca był prawnikiem. No generalnie tak się zwykle dzieje w takich rodzinach, że synowie czy też córki idą śladem rodziców, w tym momencie taty i dziadka. A tu się okazało, że jednak było inaczej, bo najpierw była jezuicka szkoła katolicka, biorąc pod uwagę to, co potem się działo i dzieje nadal w jego życiu, a potem studia, ale nie prawnicze, a filmowe w San Francisco. No tyle, że spotkał Billy'ego Goulda i Mike'a Bordina, no i dołączył do ich zespołu o nazwie Faith No More w roku 81. I potem miał duży wkład w pierwszy wielki hit zespołu, czyli We Care A Lot. Wczoraj grałem Państwu wieczorem pierwszy hit jeszcze nagrywany bez Mike'a Pattona w roli wokalisty. Jego instrumenty klawiszowe były bardzo ważne, są do tej pory, chociaż był taki moment w karierze zespołu Faith No More, gdy wydawali album King for a Day, Fool for a Lifetime w roku 95, na którym te klawisze były obecne mniej. Bottum później wyjaśniał, że miał załamanie nerwowe w tamtym czasie i cały ten okres jest dla niego jak mgła. A więc wkład na przykład w ten numer dzisiejszego solenizanta jest nieco mniejszy, choć oczywiście nie także zupełnie zerowy. Panie Bottum, wszystkiego najlepszego. Evidence.

0: zespół, który mieli Państwo okazję oglądać chwilę temu na koncercie w Łodzi. Kings of Leon, Use Somebody. Kto to pisze? Patryk. Kot UFO czeka na płytę Violet Grohl. Panie Patryku, dzisiaj nie ma dnia kota. Dzisiaj jest dzień psa i dla posiadaczy tychże zwierząt taka właśnie propozycja płytowa na kompakcie Violet Grohl. Pan Michał?
1: Jaro, to moje dwa skarby. Ten jeden kocha bardziej mnie niż siebie i ten drugi też chyba.
0: Na zdjęciu pies i syn chyba.
1: Mam nadzieję, że tak jest. W każdym razie, no, piesek to piesek, najlepszy przyjaciel człowieka.
0: No też się z tym zgadzam, absolutnie, panie Michale. Pan Rafał wysyła zdjęcia wspaniałej małżonki z Miją i Szejkiem. Dwa pieski. O, proszę. Tam jeszcze, zdaje się, koty są w domu, ale one są dzisiaj, tak jak mówiłem, nieistotne. Płyta Violet Grohl czeka na państwa. Proszę pochwalić się swoim czworonożnym przyjacielem. Tym zaczynającym się na literkę P, czyli psem.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Według danych NASA dystans do planetoidy wyniesie około 9 odległości do Księżyca, to blisko. Możemy jednak spać spokojnie, bo wspomniane ciało niebieskie przeleci nam koło nosa i nawet go nie muśnie.
4: Ciało niebieskie to jakbyś ze Smurfem chciał iść do łóżka.
5: Nie róbcie tego w domu, błagam.
6: Ale 9 odległości od Księżyca to rzeczywiście blisko.
7: Wyjaśnił.
6: Konradzie, kiedy zapowiadałeś Michała, powiedziałeś, że to...
7: Pies na newsy.
6: Tak jest, i pan Tomasz napisał, jeśli to pies na newsy, to nie powinien być raport, tylko aport.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
9: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst. The worst band in the world. Limp Bizkit.
11: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SK Rock. SK Rock.

żonę i Rammstein. A teraz będzie o pewnej pani, wokalistce, która ma dziś urodziny. Która, gdy była mała, mówiono, że jej słodka buzia i takie, naprawdę patrzę teraz na zdjęcie, anielskie rysy twarzy mogłyby zdobyć niejedną reklamę, ale jej wnętrze było absolutnym przeciwieństwem wyglądu. Bo to niezły był gagatek w młodości. Zresztą potem też. Zwariowana, wyszczekana. Od dziecka czuła, że czekają coś innego. Miała wielkie fantazje, na przykład w

0: zespół, którego historia zaczynała się w akademikach na Dożynkowej w Poznaniu. Ponad 40 lat temu. No i nadal trwa w najlepsze. I bardzo dobrze. Zespół Turbo. 11. Raport przed nami, a potem Arach Jakultu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Melina. Melina. S-Rock.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że upa jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
2: Melina w ESC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ESC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.
9: Rowerzysta zderzył się z samochodem ciężarowym. Tragiczny w skutkach wypadek drogowy w Poznaniu. Sąd znów rozpatruje dziś sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Wieczorne i nocne burze sparaliżowały pracę bydgoskiego oddziału ZUS-u.
10: ESC Rock. Raport.
9: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Droga Dębińska zablokowana. To potem jak rowerzysta zderzył się z samochodem ciężarowym.
11: Kierujący rowerem, 42-letni mężczyzna, jadąc drogą rowerową, wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
9: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej w Poznaniu. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga Dębińska jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Trzeba korzystać z obiadu. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
10: To jest raport.
9: Sąd znów dziś rozpatruje sprawę aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie obrony na orzeczenie z 5 lutego. Wtedy Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec byłego ministra sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
12: W sumie prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie przestępstw, których miał się dopuścić, nadzorując Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro początkowo ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech, obecnie przebywa w USA, ale bez decyzji o areszcie jego potencjalna ekstradycja będzie niemożliwa. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał, że wystąpi o nią tak szybko, jak to możliwe. Co na to pełnomocnik Ziobry?
13: Tu nie ma mowy o prawdopodobieniu czynów zabronionych.
12: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski, który podkreśla również, że dowody w sprawie są niewystarczające, stąd decyzja o odwołaniu się od pierwotnego orzeczenia o areszcie.
9: Posiedzenie sądu trwa, do sprawy będziemy wracać w kolejnych raportach.
10: Słuchacie raportu w ESC Rock.
9: Awaria prądu w ZUS-ie. Po nocnych burzach i intensywnej ulewie w Bydgoszczy obsługa klientów aż w 3 placówkach jest bardzo mocno ograniczona. Nie wszystko da się załatwić na miejscu, przyznaje Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u.
14: Z powodu braku prądu klienci mogą obecnie złożyć wnioski i dokumenty, pobrać formularze, natomiast pozostałe sprawy wymagające dostępu do systemów informatycznych będzie można załatwić po przywróceniu zasilania. Utrudnienia są skutkiem nocnych burz oraz intensywnych opadów deszczu, w wyniku których doszło do odcięcia prądu.
9: Klienci od rana próbują załatwić swoje sprawy, ale z powodu awarii nie wszystkie usługi są dostępne.
15: Weszłem tylko i wyszłem, bo jest wszystko zalane i tam nie ma serwerów, wszystko nie działa, nie?
16: I co mówią?
15: Że jak naprawią, to będzie wszystko w porządku, ale myślę, że jutro się uda.
17: Prawie załatwiłam, tylko nie mam jednego dokumentu skserowanego, a pani nie mogły mi skserować i już bym miała załatwione.
16: Bo nie ma prądu.
17: Bo nie ma prądu i właśnie szukam teraz punktu, w którym mogę to ksero zrobić.
9: Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają te wszystkie utrudnienia. Do czasu usunięcia awarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszczy zachęca do korzystania z platformy EZUS i aplikacji mobilnej, które umożliwiają załatwienie wielu spraw bez wizyty w placówce.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
9: W wielu regionach, zwłaszcza we wschodnich i południowych, dziś przelotnie popada. Miejscami możliwe są także burze z gradem. Znowu będzie upalnie, choć też nie wszędzie. Duża rozpiętość temperatury dzisiaj w Polsce. Nad samym morzem termometry pokazują maksymalnie 20 stopni miejscami. Na Mazowszu i Włódzkiem 28, w Małopolsce 33, na Podkarpaciu dziś najgoręcej do 37.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Radio Gaga, zespół Queen. A na Państwa czeka cały czas płyta Violet Grow. Dziś dla posiadaczy czworonożnych przyjaciół, które są psami, bo dzisiaj takie święto właśnie w kalendarzu.
1: Były tylko dwa psiury, dwa husky i tak dalej, ale w tym roku tak z nie wiadomo czego pojechaliśmy po prostu niby interwencyjnie odebrać szczeniaczka, który miał być u nas tylko jako domu tymczasowym. No i został na stałe.
0: Ja rozumiem takie historie. Serce mi się zawsze kraja, jak gdzieś jestem i widzę pieska, który raczej nie jest szczęśliwy. I tak się zastanawiam, ile tych psów u mnie w domu by się pomieściło. I pewnie prędzej czy później będę mieć więcej niż jednego. I pozdrawiam Cię, Maria, serdecznie. Ktoś jeszcze z psem? Proszę wysyłać zdjęcia. Można nagrywać głosówki. Coś o tym psie też opowiedzieć drogą tekstową. Jeszcze przez chwilę będę spoglądać do naszego radiowego messengera.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution, Nothing But Thieves.

0: Państwo cały czas wysyłają zdjęcia swoich pupili. No i bardzo dobrze, bo płyta Violet Girl będzie tylko dla tych, którzy to robią. Zaraz będę zresztą ustalać, kto wygrywa. Być może będzie to pani Paulina, która wysyła zdjęcie swoich dwóch pociech leżących na ziemi. Zastanawiałem się, jaka to rasa, ale pani Paulina szybko postanowiła nagrać jeszcze jedną wiadomość i wyjaśnić.
1: Tak zwane pieski zaczepno-obronne. Najpierw zaczepiają, a potem trzeba je bronić. Kocham bardzo.
0: I są pewnie bardzo cichutkie, prawda? Dobrze, i gdzieś tu miałem jeszcze wiadomość dotyczącą, Border Collie, to od pana Mateusza.
2: Ja chciałbym się pochwalić naszym fantastycznym psem Phantom. Nazwaliśmy tak ją z prostego powodu. Okazuje się, że w Border Collie nie ma coli.
0: A to zastanawiające jest bardzo. Myślałem, że jest. Panie Mateuszu, gratuluję. Pies siedzi na zdjęciu na przednim fotelu pasażera i ma na sobie okulary przeciwsłoneczne. Musi być pociesznym psiakiem. Dobrze, do tematu psów jeszcze wrócimy. Teraz będzie o tym, co wydarzyło się 22 lata temu. Tyle lat mija od wydania debiutanckiego albumu zespołu Happy Set. Wszystko jedno. Tak, to na nim jest ta piosenka.

0: Już za chwilę na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkanie z Systemowy Down. Ale się cieszę, naprawdę. Cieszę się też, że Państwo mają psy w domu. Pan Grzegorz.
1: Witam, witam. Saba pies, wyciągnięta z worka w lesie. Z 6 szczeniaków tylko została ona. Najwierniejszy przyjaciel, obrońca, Tośka, kot biało-czarny, wyciągnięty ze śmietnika.
0: A jest pan dobrym człowiekiem.
1: W wieku chyba 2-3 tygodni.
0: Jest pan dobrym człowiekiem, panie Grzegorzu. Naprawdę gratuluję zwierzaków. A na zdjęciu leżą pewnie w gorący dzień robione na zimnych płytkach na podłodze. No dobrze, do tematu jeszcze wrócimy, obiecuję, bo przecież płyta Violet Grohl musi trafić w czyjeś ręce. Ale to za moment. Ugly Kid Joe czekają, by zagrać państwu za moment Everything About You.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Disturbed to zespół, który dziś wyjątkowo dzieli słuchaczy. Grupa z jednej strony ceniona, przyciągająca na koncerty tłumy, z drugiej budzi kontrowersje ze względu na wypowiedzi swojego frontmana. Po ostatnim intensywnym okresie w trasie zespół zapowiedział przerwę. Wygląda na to, że ta nie skończy się tak szybko. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok. Radar.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

Everything About You, zespół Ugly Kid Joe w polskim radiu. Jeszcze rok. A teraz będzie o dziewczynie, która ma ostatnie urodziny z czwórką z przodu. Też nie mogę w to uwierzyć. Myślę, że Eilif i jej rodzice również. To córka Babe Buell, takiej kiedyś bardzo znanej modelki i grupi, która swego czasu związała się na krótko ze Stevenem Tylerem. Mówię na krótko, bo potem Steven Tyler chyba nie do końca był świadom tego, że istnieje córka, która jest jego. No i dopiero po latach z Liv się porozumiał i nawet pozapraszał ją, pomagając jej w karierze, do udziału w teledyskach swojej muzyki, które robił na początku lat 90. I zaraz będzie jedna z tych piosenek, która takim teledyskiem z Liv została dodatkowo okraszona. Liv Tyler, naprawdę, ona ma dzisiaj 49 urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: Doyle, Beta Bernie. No dobrze, obiecywałem, że podaruję płytę Violet Grill dla posiadacza jakiegoś pieska, który się tym pieskiem pochwali. No i ta nagroda trafi dziś w ręce pani Ani. Na zdjęciu piesek, który kładzie pysk na kolanach, widać jakiegoś pacjenta. No i pisze pani Ania, że to Delta. Pies do zadań specjalnych. Pies, który odwiedza pacjentów w różnych ośrodkach, a to u dzieciaków jest na onkologii, a to w klinice Budzik. I pisze pani Ania, że to najlepszy pies, jaki mógł im się przydarzyć. Gratuluję. Gratuluję psa i płyty Violet Grill. Tylko proszę teraz pani Anio jeszcze o kontakt w temacie wysyłki nagrody. I to już ode mnie wszystko dzisiaj. Bardzo uprzejmie dziękuję. Jarosław Jarajewicz mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.
2: Joanna Ziętarska.
3: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił, na to nas nie stać. Tego nie robimy.
2: Łukasz Bąk.
4: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak. Wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Reklama.
9: Setki interwencji strażaków to po nawałnicach, jakie przeszły przez Polskę, koparka uszkodziła rurociąg naftowy pod Gorzowem.
6: Eskarok. Raport.
9: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Kilkadziesiąt interwencji straży na Dolnym Śląsku. Do tej pory najbardziej ucierpiały okolice Głogowa. Sytuację w regionie śledzi Krzysiek Staszkiewicz.
10: Pourywane gałęzie, drobne podtopienia czy zerwane dachówki. Strażacy na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniej doby wyjeżdżali 46 razy. Jak dodają, było dość spokojnie. W dwóch budynkach wiatr pourywał pojedyncze dachówki i na szczęście nie całe dachy. Na całym Dolnym Śląsku w dalszym ciągu do 19 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.
9: Mogą im towarzyszyć intensywne opady, silny wiatr, a lokalnie także grad. Usuwanie skutków intensywnej ulewy również w Bydgoszczy. Strażacy mają ręce pełne roboty. Do tej pory interweniowali 130 razy. Po nocnej nawałnicy podniósł się poziom brdy. Woda zalała bulwary nad rzeką. Nurt zepchnął też popularną w mieście barkę Lemara.
11: No właśnie wszystko podbyło. Podniósł się stan wody. Widać. Nawet u wizyty Lemara się barka przekrzywiła. A tam wyspy Świętej Barbary zalało. Nie widać jej.
12: Bulwary zalały.
11: Tam, z tamtej strony. Podtopione tam jest, można, nie można iść. Zawsze tamtędy chodzę, ale wysiadłam prędzej.
9: Studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody, dlatego w wielu miejscach zalane zostały ulice i chodniki. Największa akcja trwa przy ulicy Kruszwickiej, gdzie zalany został podziemny garaż jednego z centrów handlowych. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej.
6: To jest raport.
9: Skażony grunt i część lasu. Podczas prac koparka uszkodziła rurociąg naftowy w gminie Lubiszyn pod Gorzowem. Na miejscu pracuje 20 strażaków, grupa chemiczna, ochrona środowiska i służby kryzysowe powiatu.
13: Położyliśmy na tą ropę poduszkę piany średnic, żeby to parowanie nie następowało i żeby nie było strefy niebezpiecznej. Jest gleba skażona i będziemy decyzję o wymianie gruntu, ale to decyzję podejmie inspektor ochrony środowiska.
9: Relacjonuje rzecznik gorzowskich strażaków. Wypłynęło 40 metrów sześciennych ropy. Surowiec z rowu zostanie wypompowany do cysterny. Spółka PERN, odpowiedzialna za rurociąg, poinformowała, że uszkodzono jedną z wyłączonych nitek instalacji i zapewnia, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a sytuacja sytuacja pozostaje pod kontrolą.
2: SK Rock Biznes.
9: Wróciła akcyza i VAT na paliwa, co przełożyło się na wyższe ceny. Na niektórych stacjach po północy cena 95 zmieniła się z niecałych 6 zł na 6,82. Diesel jest teraz w okolicach 7 zł. Ponad 1100 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeszło dziś na urlopy górnicze. Do końca roku program obejmie ponad 3000 osób, którym do emerytury pozostało najwyżej 5 lat. To element restrukturyzacji i transformacji polskiego górnictwa. Koniec tanich paczek z Chin. Od dziś na towary spoza Unii Europejskiej nałożone będzie cło w wysokości 3 euro. Cło będzie naliczane oddzielnie dla każdego produktu w przesyłce. Oznacza to, że za paczkę, w której są 3 rzeczy, opłata celna wyniesie łącznie 9 euro.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
9: Kolejny dzień z alertami MGW. Dotyczą one upałów i burz. Najwyższa temperatura dziś na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą tam nawet 37 stopni. W wielu innych regionach będzie powyżej 30. Po południu i wieczorem przez większość kraju mogą przejść gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem oraz silnym wiatrem. W porywach może on osiągać nawet 115 km na godzinę.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gdyby Państwo w najbliższą sobotę, 4 lipca, byli w gminie Gniewino, a dokładnie na placu koncertowym w Czymanowie, no to tam będą mogli Państwo zobaczyć i usłyszeć na żywo zespół Lady Punk, który właśnie zagrał w Esterok. 14 minut po 12, Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w pierwszym dniu lipca 2026 roku. Teraz mam dla Państwa zespół, który już za dni 22 wystąpi w warszawskiej Progresji. 23 dokładnie lipca Suede pojawi się właśnie w Warszawie, no i po wielu latach nieobecności zagra dla wygłodniałych fanów tego pioniera Britpopu. No to posłuchajmy jednej z najnowszych propozycji tego zespołu, umieszczonych na płycie Antidepressants Evaluated.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Nazareth i Love Hurts w Esterok. To jest piosenka, którą Nazareth nagrało w końcówce lat 70. A przed nami teraz, proszę Państwa, piosenka, której początki sięgają dokładnie 100 lat wcześniej, bo roku 1870. Pochodzi z południowej części Appalachów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. No i pierwsze znane wersje to są lata 40. ubiegłego wieku, pierwsze znane nagrane wersje. Te nagrali Led Belly i Bill Monroe, no ale dopiero w latach 90. ubiegłego wieku tę piosenkę na szczyt wyniosła Nirvana. Where Did You Sleep Last Night? Czy In The Pines? Bo takie tytuły nosi ten numer. Tym razem z wersji MTV Unplugged. Przed nami Westerok.

0: Fight for your right to party. Walczcie o swoje prawo do imprezowania. Taką walkę będziecie mogli Państwo dzisiaj odbyć już za momencik w Esterok, bo mam podwójne zaproszenia na Czochraj Bobra i bardzo chętnie je komuś rozdam, ale oczywiście walka o takie zaproszenia być musi. Co zrobić, żeby do tej walki się włączyć? O tym opowiem Państwu już za kilka chwil. Za kilka chwil też w Esterok ONA i kiedy powiem sobie dość.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
4: Reklama.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

YouTube in a Life of Estrock za nami, a przed nami Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal już za nieco ponad tydzień startuje na Namysłowskich Błoniach, dokładnie w czwartek, 9 lipca, a ja mam teraz podwójne zaproszenie na cały festiwal dla Państwa. Żeby je zdobyć, trzeba w najbardziej kreatywny, w najśmieszniejszy, w najbardziej dowcipny albo nieprzewidywalny sposób przekonać mnie do tego, że to właśnie Państwu się takie podwójne zaproszenie należy. Państwa odpowiedzi, Państwa próby przekonania mnie zbieram w formie głosówek na Messengerze Eskirok, no i czekam na nie z utęsknieniem. A już teraz zapraszam wszystkich na pokład pociągu dla wariatów. To Crazy Train i Ozzy Osbourne, Westerok.

0: Razor Light i America w Ester Rock. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się 13, a po raporcie zagram dla Państwa numer Somewhere I Belong, Linkin Park.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.
11: Groźny wypadek Polaków w Turcji. Pożar kamienicy w Świnoujściu. Załoga jachtu Zryf wypłynęła na wyścig.
1: SK Rock. Raport.
11: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Polacy ranni w wypadku autokaru w Turcji. 12 turystów trafiło do szpitala po zdarzeniu pojazdu z samochodem osobowym w Antalai. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Informacje z Turcji zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Do wypadku doszło około 5 rano czasu lokalnego w Antalii, jednym z najpopularniejszych tureckich kurortów. Autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. Jak poinformowało MSZ, 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Polski konsul pozostał w stałym kontakcie z placówkami medycznymi oraz organizatorem wycieczki i monitoruje sytuację. Według tureckich mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego. Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscowe służby.
11: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
11: Po jednej politycznej burzy mogą być kolejne napięcia. Marszałek Sejmu apeluje o rozsądną reakcję na decyzję ukraińskich parlamentarzystów. Rada Najwyższa w Kijowie postanowiła o powstaniu Panteonu Narodowego. W tym miejscu pamięci mają się znaleźć nazwiska najważniejszych osób dla historii tego kraju. Niewykluczone, że wśród nich znajdzie się też Stefan Bandera. Pytany o tę decyzję polski marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelował, by z ocenami poczekać do listy nazwisk, które znajdą się w tym panteonie.
13: Ukraina będzie robiła to, jakie ma kompetencje Rada Najwyższa Ukrainy, a my musimy w sposób rozsądny na to reagować. Rozsądny to znaczy uwzględniając to, że mamy 1 500 000 Ukraińców w Polsce, że ci Ukraińcy dają 3% budżetu, wypracowują.
11: Przypomnijmy, po decyzji o nazwaniu jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał Załańskiemu Order Orła Białego.
1: To jest raport.
11: Pożar kamienicy w Świnoujściu został ugaszony. Ogień pojawił się w nocy. W trakcie akcji ewakuowano 70 osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.
14: Na miejscu prowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem drona oraz kamer termowizyjnych w celu wykrycia i wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Budynek mieszkalny przekazano zarządcy budynku z zaleceniem nieużytkowania do czasu weryfikacji budynku przez inspektora nadzoru budowlanego.
11: Mówi Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
1: To jest raport.
11: Załoga pożegnana, szczeciński jacht Zryf wypłynął na tegoroczny wyścig The Tall Ships Races. Jednostka weźmie udział w trzecim etapie regat na odcinku Stavanger Aalborg.
15: Rejs dla młodzieży na pewno wielka przygoda. Część z nich pływała już po Bałtyku w krótszych rejsach, ale w kierunku Norwegii płyną pierwszy raz.
11: Mówi kapitan Jędrzej Owczarski. Jednostka wróci do Szczecina 11 sierpnia.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
11: Meteorolodzy z IMGW znów wydali ostrzeżenia przed upałami i burzami dla większości kraju. Nie dotyczą one tylko północnego zachodu i wybrzeża. Najcieplej dziś na wschodzie. Tam termometry pokażą nawet 37 stopni, na zachodzie w okolicach 20. Jutro już zdecydowanie chłodniej w całej Polsce. Ma być też dość pochmurnie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To Jam i Złoty Paw w Estrock. Jam, który przed sobą ma bardzo pracowity weekend, bo gra i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę Sosnowiec, Otmuchów i Lipowa. Tam kolejno będzie można zobaczyć zespół Jam na żywo. Natomiast teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, który jeżeli już będzie grał koncerty promujące swoją nową płytę, to te koncerty będą w troszeczkę innym formacie. To znaczy, zespół będzie w jednym miejscu grał serię koncertów, a to ludzie będą na koncerty przyjeżdżali, a nie zespół będzie przyjeżdżał do ludzi. To jest coraz popularniejsza forma koncertowania, szczególnie przez te duże zespoły, zwana potocznie rezydencją koncertową. W kilku miastach w Europie taką rezydencję koncertową i w Stanach Zjednoczonych przewidują panowie z The Rolling Stones w ramach promocji swojego najnowszego krążka, ten już 10 lipca tego roku. Falling Tongues, taki będzie nosił tytuł. My mamy singiel z tego krążka zatytułowany In the Stars i teraz go dla Państwa zagram bez strachu. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Hey i Ho w Estrock. Pomimo tego, proszę Państwa, że od odejścia K.K. Downinga z Judas Priest minęło już 15 lat, to temat jego potencjalnego powrotu do składu Judas Priest bardzo często wraca w wywiadach, szczególnie po tym, jak w 2022 roku podczas wprowadzania zespołu do Rock and Roll Hall of Fame K.K. Downing wystąpił z zespołem. Ostatnio gitarzysta był gościem podcastu, który nazywa się Are You Ready? I tam został zapytany wprost o właśnie to, czy są plany, żeby wrócił do składu Judas Priest. No i jak sam gitarzysta stwierdził, myślę, że jest za późno na tego typu powroty. Poza tym nie sądzę, aby panowie w zespole tego chcieli. Przypomnę, że jego miejsce zajął Richie Faulkner, który nagrał 3 ostatnie płyty z zespołem Judas Priest i teraz sięgniemy na tę ostatnią, czyli Invincible Shield, ale zanim to zrobię, przypomnę, że Judas Priest pojawi się już niebawem w Polsce, bo dokładnie 28 lipca zespół zagra na Torwarze. Crown of Horns z płyty Invincible Shield, teraz Judas Priest w Estrock.

0: wcześniej Judas Priest, którzy wystąpią 28 lipca w Warszawie. Teraz panowie System of a Down, którzy pojawią się wcześniej, bo 18 i 19 lipca na Narodowym, również w Warszawie. Natomiast jeszcze wcześniej, przed tymi wydarzeniami, odbędzie się Czochraj Bobra Fest w Namysłowie. Ja już za momencik przypomnę państwu, co należy zrobić, żeby stanąć w szklanki o podwójne zaproszenie na ten festiwal, na cały festiwal. Za chwilkę też The Clash i London Calling.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja Polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas, a przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej, inaczej zadziałać poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Kilka lat temu narodziła się moda na tworzenie filmowych biografii światowych gwiazd muzyki. Za nami już głośna premiera produkcji Michaela, w drodze kolejne wyczekiwane tytuły. Czyżby filmowcom chodził także po głowie pomysł nakręcenia projektu, w centrum którego znalazłaby się historia The Rolling Stones? Mick Jagger zabrał głos w tej sprawie, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

My Only Angel to Aerosmith w Esterok. A ja przypominam, że mam podwójne zaproszenie na cały festiwal Czochraj Bobra Fest 2026. Ten festiwal startuje już w czwartek za tydzień, czyli 9 lipca w Namysłowie na namysłowskich Błoniach. Żeby takie podwójne zaproszenie ode mnie dostać, wystarczy spróbować mnie w najbardziej kreatywny, w najbardziej dowcipny sposób przekonać, że takie właśnie podwójne zaproszenie powinno powędrować do Państwa. Na Państwa próby przekonania mnie do tego czekam na Messengerze Eskirok. Oczywiście te próby poproszę w formie głosówek. A już teraz w Esterok Stone Temple Pilots i Plush.

0: Idź precz, to perfekt, Westerok, na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Państwa próby przekonania mnie do tego, żeby to właśnie Państwu dać karnet na czochrę bobra spływają, bardzo mnie to cieszy. Po 14 komuś z Państwa na pewno ten karnet, podwójny zresztą, wręczę. Tymczasem 14 zbliża się nieubłaganie, a to oznacza najświeższy raport po raporcie Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: No tak brzydko powiedziałeś o mnie.
4: Nie powiedziałam.
3: Skurczybyk. No, ty mendo ty.
4: Nie powiedziałam do ciebie mendo nigdy w życiu.
3: No dobra, tak skurczybykuję.
5: Ale tak pomyśleliśmy. Ten weekend siedzimy sobie i mówię, nie cierpię takiej pogody. A mój syn mówi do żony, w sensie do swojej mamy. Mama, a ty cierpisz?
3: O synu Wojtka, który mówił do żony, jeszcze dzisiaj opowiemy?
6: Czy żona syna Wojtka jest z nim szczęśliwa? To też jest w sumie takie pytanie dość zasadne. I ile on ma lat? 5?
3: Wiecie, czego Batman najbardziej boi się na starość?
5: Czego?
3: Nie trzymania moczu.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
10: Zaczniemy od wypadku polskiego autokaru w Turcji. Ruszyła e-rejestracja i Kangur w sklepie rowerowym.
11: Eskarok. Raport.
10: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Polscy turyści nie mają ciężkich obrażeń. Konsul jest w stałym kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, informuje MSZ po wypadku w tureckiej Antalai.
12: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało.
10: Podaje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Po zderzeniu autokar i osobówka przewróciły się. Na miejscu zginął kierowca drugiego pojazdu. Był to obywatel Turcji. Turystów zabrano do szpitali. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi żandarmeria.
11: To jest raport.
10: Od dziś część wizyt w ramach NFZ tylko przez centralną e-rejestrację. Zmienił się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na mamografię, test HPV oraz wizytę u kardiologa nie można już zapisać się poza centralnym systemem rejestracji. Pacjenci mogą skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
13: Wychodzę z poradni jednego specjalisty, będą mieć skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
10: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci będą otrzymywać przypomnienia o wizycie SMS-em lub mailem.
11: To jest raport.
10: Nietypowy gość w warszawskim sklepie. Do sklepu rowerowego w Wawrze tuż przed godziną 12 wskoczył kangur. Zwierzę zbiegło z pobliskiego ośrodka. Pracownicy sklepu rowerowego zachowali zimną krew i zamknęli ciekawskiego torbacza na podwórku. Na miejsce już jedzie właściciel kangura, który przetransportuje go do domu w specjalnej przyczepie.
2: Eskarok. Biznes.
10: Około 80 groszy na litrze, o tyle podrożał diesel i benzyna, to efekt wygaszenia rządowego programu CPN. Z kierowcami, którzy tankowali po nowych cenach, rozmawiał Rafał Różycki.
14: Nie, jest to fajne na pewno.
15: Trzeba jednak więcej pieniędzy teraz poświęcać na paliwo, a nie na jakieś inne przyjemności, tak?
16: Uważam, że te ceny się za niedługo unormują, za 2 miesiące, może 3, zobaczy się.
10: paliwo jest droższe, bo wróciła 23% stawka VAT. Microsoft planuje kolejną falę zwolnień. Pracę może stracić około 2,5% załogi, co oznacza likwidację tysięcy etatów. Firma ogranicza koszty, jednocześnie zwiększając inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji. Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcję. Dzięki usłudze Sprawdź OC użytkownicy mogą szybko sprawdzić, czy wybrany pojazd ma ważne ubezpieczenie. Opcja przyda się m.in. przy zakupie używanego auta, po kolizji drogowej czy podczas korzystania z samochodu zastępczego.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
10: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. W większości kraju może dziś zagrzmieć, a w czasie burz trzeba spodziewać się nawałnic z gradem. Wiatr w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Temperatury wahają się od 37 na wschodzie, przez 30 w centrum do 24 na zachodzie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: podobno ta piosenka była nagrywana w tak zwanym trybie korespondencyjnym. To znaczy, Piotr Rogucki nagrywał w Polsce, Within Temptation nagrywało u siebie. Także nie mieli okazji się spotkać i w tym roku będzie znowu okazja, proszę Państwa, żeby połączyć te dwa zespoły przy okazji jednego wydarzenia, ale znów korespondencyjnie, ponieważ Within Temptation zagra na Rokowiźnie w Poznaniu, natomiast Koma pojawi się na pozostałych dwóch Rokowiznach, czyli w Gdańsku i w Krakowie. Natomiast Artur Rojek jesienią rusza w trasę koncertową Chciałbym urodzić się, żeby latałem, Tour 2026. Trasa nosi oczywiście nazwę od płyty Artura Rojka, która ma również niebawem pojawić się w całości do odsłuchania. Póki co mamy kilka piosenek, które już tę płytę zapowiadają. Jedną z tych piosenek jest numer W objęciach. I ten numer teraz w Esterok. A ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu, jeszcze do 15 jesteśmy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: You're gonna go far, kids. The Offspring, Westerong, czyli dotrzesz daleko, dzieciaku. Ciekawe, kto dotrze aż do Namysłowa w ramach dwóch darmowych na cały festiwal karnetów, które mam aktualnie do rozdania. Wystarczyło mnie przekonać do tego w jakiś kreatywny sposób, dlaczego to właśnie wam, drodzy słuchacze, tobie albo tobie należy się taki karnet podwójny. No i najbardziej przekonujący był Filip, który powiedział mi, dlaczego właśnie on ma jechać czochrać.
1: Oczywiście, żeby móc czochrać bobra wspólnie z dziewczyną. No i będzie to jej pierwszy festiwal. Potem może poczochrać wspólnie z mamą, a jak będą siły, to poczochrać również z tatą. No bo nic nie łączy tak mocno jak wspólne czochranie pod sceną. Albo w krzaczkach, na zielonych żabkach.
0: Powiem tak, rodzina jest najważniejsza, a wspólne czochranie bobra, no, sami się przekonacie, jak to będzie wyglądało. Filip, dostajesz podwójny karnet ode mnie na całego czochraj bobra, gratuluję. Za chwileczkę dam znać, co dalej trzeba z tym zrobić. Tymczasem, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, dziś jest Światowy Dzień Reggae. No to jak reggae, no to reggae musi również zagościć na antenie Eski Rock. Tym razem mam dla Państwa bardzo dobry regałowy numer, w dodatku po polsku, w moim ogrodzie i grupa Dab.

0: Tak się dzisiaj złożyło, proszę Państwa, że przyszedłem do pracy w koszulce Led Zeppelin. No to nie mogłem Led Zeppelin nie zagrać. Kashmir w Esterok za nami. Jeszcze tylko jedna bardzo ważna rzecz, bo wspominałem przed chwilką o tym, że jest Światowy Dzień Reggae. No i oczywiście od rana zresztą o tym trąbimy. Jest również Światowy Dzień Psa. Dlatego wszystkim psom, pieskom, piesteczkom, piesławom składam wszystkiego najlepszego i najsmaczniejszego. A już za chwileczkę w Esterok Audioslave Like a Stone.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To Def Leppard i Rejoice. Kawałek, który powstał przy okazji tego, że panowie na początku tego roku grali serię koncertów w Las Vegas. Teraz natomiast podróżują po Europie. Już jutro zagrają w O2 Arena w Londynie. Potem w sobotę w Birmingham, w poniedziałek w Manchesterze i w środę w Paryżu. No a potem na przełomie lipca i sierpnia na Wacken Open Air w Niemczech. Także gdyby ktoś z Państwa miał ochotę wybrać się na Def Leppard, to teraz jest ku temu najlepsza okazja. Niestety trasa nie zawitała do Polski, ale mam nadzieję, że może przy kolejnej to się zmieni. Okej, to teraz zupełnie inny zespół, ale z równie potężnym brzmieniem. AFI i Miss Murder w Westerrock.

0: Ależ to jest połączenie. Ozzy Osbourne i Eric Clapton. One of those days. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wester Rock już za momencik wybije 15, to oznacza najświeższy raport, a po raporcie przywita się z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję i zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Reklama.
10: To jest SK Rock.
11: Ustawa o statusie osoby najbliższej zagrożona. 14-latka zginęła podczas prac polowych i utrudnienia na kolei.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Prezydent zawetuje kluczową ustawę dla rządowej koalicji. Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. To nasze nieoficjalne ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie ostatniej szansy. Ze szczegółami Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. O 16.30 z prezydentem spotka się posłanka PSL-u Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak podkreśla w rozmowie z nami, otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji niż sam prezydent.
14: Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę, że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę.
13: Przypomnijmy, przepisy przygotowane przez ludowców i polityków lewicy wprowadzają możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umowa pozwoliłaby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
11: W ubiegłym tygodniu ustawę przyjął Senat, pod koniec maja zyskała większość w Sejmie.
12: To jest raport.
11: Tragedia w miejscowości Kików w Świętokrzyskiem. Podczas prac polowych ciągnik przewrócił się na 14-letnią dziewczynkę. Nastolatka wykonywała prace rolne wraz z ojcem i bratem. Natychmiast udzielono dziecku pomocy, relacjonuje Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
15: Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
11: Do podobnych wypadków często dochodzi podczas letnich prac w polu. Rzecznik świętokrzyskich strażaków apeluje o rozsądek.
15: Zbliża się sezon żniw, dlatego prosimy o uwagę i ostrożność podczas prac polowych.
11: Dokładne przyczyny wypadku ustala policja i prokurator. Na miejscu tragedii pracowało 5 zastępów straży.
12: To jest raport.
11: Kolejne utrudnienia na kolei. Na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymano ruch pociągów z powodu braku zasilania sieci trakcyjnej. Przewoźnicy uruchamiają zastępczą komunikację autobusową. Na miejscu pracują służby techniczne, które mają ustalić przyczynę awarii i jak najszybciej przywrócić ruch. Informacje o zmianach znajdziecie w portalu pasażera.
12: To jest raport.
11: Przez Polskę jadą z otwartym dachem. Trwa trzecia edycja charytatywnego rajdu Cabrio. Ponad 100 uczestników wyruszyła kilka dni temu z Półtuska. Dzisiaj byli w Grudniu. Grudziądzu. Odwiedził ich nasz reporter Łukasz Piekarski.
3: Czargadi Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 km. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
16: Skąd zamiłowanie do kabrioletów?
17: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
18: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
19: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
20: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić. Przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasje i przy okazji pomagać.
11: Uczestnicy rajdu odwiedzą jeszcze m.in. Gorzów oraz Grodzisk Wielkopolski. Meta w Gnieźnie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
11: Gorąco i burzowo, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju. Alerty przed burzami nie dotyczą tylko północnej Polski. W czasie nawałnic możliwy grad i wiatr w porywach przekraczający 100 km na godzinę. Temperatura od około 24 stopni na zachodzie do nawet 37 na wschodzie. W nocy nadal możliwe będą przelotne opady i burze.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Dance with Somebody, Mondo Diao w Este Rock. Mówiliśmy w raporcie o 15, o tym charytatywnym rajdzie cabrio i tak sobie pomyślałem, że fajnie takim kabrioletem w taką pogodę sobie pojeździć, poczuć ten wiatr we włosach, ale potem też pomyślałem sobie, że to tylko taka chwilowa przyjemność chyba, bo jak tak słońce przygrzeje w takim kabriolecie, no to niekoniecznie jest to przyjemne, a poza tym, no to jeszcze burze gdzieniegdzie, często dość gwałtowne, więc zanim jakieś zadaszenie się rozłoży, to można nieźle zmoknąć. No nie wiem, jak Państwo podróżują w to środowe popołudnie, bo domyślam się, że spora część z Państwa będzie nas właśnie słuchać w trakcie podróży, na przykład w aucie. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam do 18, teraz 13 po 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i dalszą część tego środowego popołudnia spędzimy razem. Zapraszam raz jeszcze. No a teraz nasza nowość, to będzie amerykański muzyk, wokalista, kompozytor, który nazywa się Burr McCreary. Do współpracy przy tym kawałku zaprosił znanych muzyków, wśród nich Slash i Duff McKagan z Guns N' Roses oraz Chad Smith z Red Hot, czyli Peppers. No i takie oto dźwięki stworzyli wspólnie. Cool Kids, przed nami, Westerok.

0: To był Queen Westerok, I Want to Break Free. Pan Marcin się melduje.
1: A dzień dobry, panie Michale. Słucham jak najbardziej. Nie w kabriolecie, aczkolwiek nawet jakbym dysponował kabrioletem, to pewnie jechałbym teraz z zasuniętym dachem. Pozdrawiam.
0: Ale to, że takie słońce, czy tak leje już u pana? Proszę dać znać, nasz messenger oczywiście do państwa dyspozycji, głosówki jak najbardziej mile widziane.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

No tak, Kanada jako jeden z gospodarzy mundialu również zorganizowała galę powitalną na BMO Field w Toronto. To już jakiś czas temu zaśpiewały tam kanadyjskie legendy, wśród nich między innymi Alanis Morissette i Michael Bublé. No i tak parafrazując klasyka, ale że Nickelbacka nie wzięli na mundial, no tak to wygląda, jakoś nie zmieścili się w line-upie powitalnym, jeżeli chodzi o koncerty na powitanie mundialu w Kanadzie. Someday Nickelback już za nami w Westrock, więcej o sporcie za 3 minuty.

0: To Strachy na Lachy w SC Rock i Żyje w kraju. No właśnie, wiadomości z kraju i nawet ze świata. Za chwilę w skrócie tak najważniejsze informacje w raporcie, a to już Michał, który w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Ten raport nam przedstawi, bo jest 15.30.
2: SK Rock. Raport.
3: Płonie dach zabytkowej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. Na miejscu akcję prowadzą strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych oraz o przyczynach pożaru.
2: To jest raport.
3: Fajerwerki znów legalne w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w sprawie całorocznego zakazu sztucznych ogni na terenie gminy. Skargi w tej sprawie wnieśli wojewoda Małopolski i prywatna spółka. Sąd rozpatrzył je jednocześnie. Jak uznał, radni nie mieli kompetencji do wprowadzenia takiego typu ograniczeń, mówi Andrzej Irła, rzecznik WSA w Krakowie.
4: Przyjęto, że ustawa o samorządzie terytorialnym nie daje takich uprawnień organom gmin w takim właśnie zakresie, iżby mogły stwierdzać, wprowadzać zakazy tak daleko idące na terenie całej gminy i bez żadnych ograniczeń.
3: Przepisy weszły w życie 11 grudnia i przewidywały, że petardy i sztuczne ognie można odpalać wyłącznie w Sylwestra od 22 do godziny 2 w nocy. W pozostałym okresie obowiązywał całkowity zakaz.
2: SK Rock Sport.
3: W Meksyku podczas masowego świętowania awansu piłkarskiej reprezentacji do 1/8 finału Mistrzostw Świata zginęły co najmniej dwie osoby. Do tragedii doszło w centrum miasta Meksyk, gdzie na ulicach zebrało się ponad milion osób. Władze poinformowały, że ofiary to 19-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna, którzy zmarli w wyniku uduszenia. Przypomnijmy, Meksyk wygrał nad ranem z Ekwadorem 2-0. A wieczorem kolejne mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 18:00 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Z kolei 22:00 Belgia zagra z Senegalem, o 2:00 w nocy USA podejmie Bośnię i Hercegowinę. Hubert Hurkacz awansował do 3:00 rundy Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4. Mecz trwał nieco ponad 2 godziny. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem.

Do One I Love i R.E.M. w Esterok. 23 minuty pozostają do 16. Gratulacje zatem dla pana Huberta Hurkacza, który, jak słyszeliśmy, przed chwilą awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Wczoraj ten awans zafundowała sobie Iga Świątek. No i jutro zmierzy się w walce o kolejną rundę tego turnieju z Czeszką Karoliną Pliszkową. Także trzymamy kciuki bardzo mocno. Tak a propos, ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do Wimbledonu sprzed roku, ponieważ tam, nie wiem, czy państwo pamiętają, albo w ogóle, czy wiedzą, na trybunach w tej VIP-owskiej loży pojawił się facet, który za chwilę zaśpiewa tutaj w Esterok, w nienagannym garniturze, pod krawatem, ze swoją żoną, no i w ten sposób dopingował między innymi Igę Świątek w ubiegłym roku na turnieju w Wimbledonie. Właśnie. Dave Grohl, oczywiście o nim mowa, który teraz z Foo Fighters. No, powiem szczerze, w tym roku w Londynie go nie widziałem na tym turnieju tenisowym. Może dlatego, że dzisiaj przebywa w Berlinie, gdzie wieczorem na Olympiastadion zagra koncert z zespołem Foo Fighters. W tym tygodniu jeszcze Wiedeń, to w piątek. No i piękne wspomnienia sprzed dwóch tygodni. Dla wielu pewnie w tym momencie tego koncertu w Warszawie. Unconditional, Foo Fighters przed nami, Westrock.

0: Unconditional i Foo Fighters w Westerok w środowe popołudnie. Za 19 minut będzie 16, chwila przerwy. Po niej wracamy z ONA. Drzwi niebawem.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

Strzegasz The Secrets Within to Marilyn Manson w SC Rock. No i raczej mroczną tajemnicą nie jest, że w tę sobotę około 22, nie wiem czy Państwo słyszeli, Ziemię minie duża planetoida o szacowanych rozmiarach od 360 do 800 metrów. No i to już kolejny w ostatnich tygodniach taki duży obiekt, który leci w naszą stronę. No ale nie ma się co stresować, minie nas w odległości takich 9 dystansów, które dzielą nas od Księżyca, czyli całkiem spory dystans, więc raczej możemy spać spokojnie, bo tak cytując klasyka, przejdzie, a nawet przeleci bokiem, niewykluczone nawet, że naszą stroną lewą. A propos.

0: Place the Cult i Level Off w Esterok. No tak, jak wspomniałem, ta asteroida minie nas w bardzo dużej odległości, ale jakby tak trochę zboczyła z kursu, no to myślę, że parę problemów na świecie mogłoby to rozwiązać. Ale póki co, jak powiedziałem, możemy spać spokojnie. Trochę ponad dwie minuty pozostają do 16. Za chwilę najnowszy raport w Esterok.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Były prezydent Kalisza zatrzymany, pijany operator koparki uszkodził rurociąg, a na koniec gratka dla fanów zabytkowych aut.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Były prezydent Kalisza Grzegorz S. wśród zatrzymanych przez CBA. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy zakupach autobusów elektrycznych dla samorządów, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Jak wynika z ich ustaleń, w ręce służb wpadli też byli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
2: Jak udało nam się dowiedzieć, zatrzymani poszli na pełną współpracę z prokuratorem i dlatego są na wolności, a nie w areszcie. Były prezydent Kalisza oraz byli funkcjonariusze CBA to osoby, które zajmowały kierownicze stanowiska w spółce należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się produkcją autobusów zeroemisyjnych. Z ustaleń prokuratury wynika, że przedsiębiorcy wchodzili w porozumienia z przedstawicielami samorządów i wywierali bezprawny wpływ na przygotowywane postępowania przetargowe. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. zakłócania przetargów publicznych. Przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego i policyjnego dozoru.
0: Zarzuty usłyszała także dyrektorka jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.
1: To jest raport.
0: Operator koparki, która uszkodziła rurociąg, był pijany. Pod Gorzowem cały czas pracują służby techniczne oraz 7 zastępów strażaków. Rano koparka przebiła instalację i wyciekło 40 tysięcy litrów ropy. Zalany został rów, skażona gleba i fragment okolicznego lasu. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
3: Został zatrzymany operator koparki, która tam miała prowadzić pracę. Pan jest nietrzeźwy. Miał prawie promil w organizmie. Czynności trwają.
0: Mówi Grzegorz Jaroszkiewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Mundurowi czekają na ustalenia strażaków i służb. Po analizie materiału 45-latek usłyszy zarzuty. Do awarii doszło na odcinku, gdzie prowadzono przygotowania do planowanej modernizacji sieci.
1: To jest raport.
0: Z jednej strony rekordowe upały, z drugiej remont. Tak wygląda obecnie sytuacja w schronisku dla zwierząt w Radomiu. Obecnie przebywa tam ponad 300 zwierząt.
4: Zosiu poszła do cienia. Zosieńka! A, tu leży Zosia.
5: Mają baseny z wodą. Lejemy wodę kilkakrotnie w ciągu dnia. Mają pełne miski. Polewane jest, są tak jak widać, porozkładane tam, gdzie słońce. Jeszcze poszwy.
0: Zaznacza Maryla Rybińska ze schroniska. A ci, którzy chcieliby wesprzeć radomską placówkę, mogą tam przywozić stare koce, poszwy i ręczniki.
1: To jest raport.
0: Szykuje się gratka dla fanów zabytkowych aut. Takie pojazdy w niedzielę przejadą ze Starego Sącza do Łącka, mówi organizator wydarzenia Grzegorz Ormiański.
6: Zaczynamy w Starym Sączu i kończymy w Łącku. I ta trasa wydaje się krótka, ale tak naprawdę trasa jest przygotowana praktycznie na 90 km. Będzie przebiegała ona przez bardzo piękne i malownicze tereny regionu Sądeckiego. Weźmie udział 45 załóg. Jest kilka załóg, które były również w zeszłorocznej edycji, ale mamy też dużo nowych. Głównie to będą samochody.
0: Rajd rozpocznie się w Starym Sączu w niedzielę o 11.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Nie dotyczą one jedynie północnej Polski. W czasie burz możliwe gradobicia oraz bardzo silny wiatr w porywach przekraczający 100 km na godzinę. W nocy prognozowane są również burze, a od jutra zdecydowanie chłodniej.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Wild World, czyli dziki świat. A propos, to określenie ostatnio nabiera nowego znaczenia, w związku z tym, że na ulicach naszych miast teraz częściej można spotkać dziki, po prostu. Ba, one nawet wiedzą, gdzie się udać, żeby dostać jakieś jedzenie. Ostatnio po sieci krąży filmik spod jednej z żabek, jak to ludzie dokarmiają dziki. Na te nawet zwykłego dzikuje nie powiedzą. Ale serio, proszę tego nie robić, bo potem to my się od nich nie opędzimy. Oj tak.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 12 minut po godzinie 16 w środowe popołudnie. Kłania się raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. My teraz sięgamy po nasze nowości. To będzie polska nowość. Dziwna wiosna. Światła miasta przed nami.

0: 20 po 16. Tego dnia w 79 roku, czyli dokładnie 47 lat temu, na rynek wprowadzony został pierwszy odtwarzacz Sony Walkman i to, jak wiadomo, zrewolucjonizowało sposób, w jaki słucha się muzyki, bo muzykę od tamtej pory można było zabrać wszędzie. Moje państwo, jakieś wspomnienia z Walkmanem właśnie, a może jeszcze jakiś ostał się u państwa na stanie? Ja gdzieś tam mam w swoim archiwum na pewno. Sony Walkman. A Sony Sandoval, czyli wokalista zespołu POD, właśnie przed chwilą zaprezentował swoje umiejętności. Youth of the Nation i POD. Już za nami Westrock.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Message in a Bottle i The Police w Esterok. No i to był Sting, który wczoraj grał koncert w Norwegii, proszę sobie wyobrazić. No i organizatorzy przesunęli start koncertu, żeby umożliwić obejrzenie meczu Norwegów z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 1/16 mundialu. No i opłaciło się, bo Norwegia wygrała. Był ten słynny oczywiście doping z wiosłowaniem, także w samej Norwegii, gdzie ponad 20 tysięcy kibiców zgromadziło się pod Pałacem Królewskim w Oslo, by świętować awans. W 86 minucie meczu stacja sejsmometryczna w Bergen zarejestrowała wstrząsy skorupy ziemskiej. Taka była radość kibiców, do tego stopnia, że policja musiała fetę zakończyć. Brawa dla Norwegów, no ale w 1/8 łatwo nie będzie, bo ich rywalami będą Brazylijczycy. Więcej o sporcie już za chwilę, w kolejnym raporcie Westerok, a do tego momentu The Cure.

0: 16.30 na naszych zegarach. Michał z nami ponownie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Cześć, Michale. Michał mi się tutaj pochwalił, że parę festiwali planuje w tym roku, w te wakacje. Ale na tym festiwalu, który dzisiaj się rozpoczyna w Gdyni,
1: nie będę. Musiałem być tutaj oczywiście.
0: No właśnie. Ale festiwal potrwa 4 dni, więc jest jeszcze szansa, żeby się może namyślić na któryś z koncertów pojechać. Na przykład koncert tego zespołu, który przed chwilą pojawił się w Westerok, bo to grupa The Cure, która, przypomnę, będzie headlinerem tego trzeciego festiwalowego dnia, czyli zagrają w piątek. A jeżeli ktoś nie będzie mógł tam być, to telewizja pokaże. Na żywo, proszę, takie atrakcje. In Between Days, The Cure, to już za nami w SK Rock. No i pora na raport.
2: SK Rock, raport.
3: Czarny dym nad Kielcami. Służby opanowały już groźnie wyglądający pożar, do którego doszło po godzinie 15 przy ulicy Lecha w Kielcach. Na dachu budowanego bloku zapalił się styropian, informuje Beata Gizowska z Kieleckiej Straży Pożarnej.
4: 4 pracowników budowy będących w budynku przed przybyciem służb ewakuowało się na zewnątrz i żaden z nich nie wymagał pomocy. Obecnie trwa dogaszanie i sprawdzanie pogorzeliska.
3: W akcji brało udział 5 zastępów straży. Ruch w tej części miasta powoli wraca do normy.
2: To jest raport.
3: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO z poparciem ponad 32% i PiS z wynikiem blisko 27% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu.
2: SK Rock Sport.
3: Arina Sabalenka awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu w Londynie. Liderka rankingu pokonała Amerykankę McCartney Kessler 6-1, 7-6, choć w drugim secie musiała bronić 2 piłek setowych. W kolejnym meczu zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Charytatywna sztafeta wraca do stolicy. 30 sierpnia biegacze Poland Business Run pojawią się na warszawskich ulicach. Akcja wspiera osoby po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Dzięki środkom zebranym podczas biegu beneficjenci otrzymują wsparcie, które pomaga im wrócić do codziennego funkcjonowania.
5: Człowiek sam będzie dochodził latami do tego, co ze sobą zrobić, a jednak są ludzie, są miejsca, które chcą ci pomóc.
3: Mówi Grażyna Sławińska z fundacji. Szczegóły akcji oraz zapisy dostępne na stronie Poland Business Run. Liverpool pozyskał nowego obrońcę. Do angielskiego klubu dołączył 20-letni Francuz Jérémy Jacquet ze Stade Rennais. Według mediów transfer może kosztować nawet 70 milionów euro i jest rekordem w historii francuskiego klubu.

To tak jeszcze a propos raportu, bo Michał mówił o pożarze w Kielcach. Całe szczęście nic nikomu się nie stało. No ale na dachu budynku zapalił się styropian. Powtarzam, styropian, nie mylić ze styrtą. To nie miało nic wspólnego też z Hymel Jadwigą. Także, żebyśmy to wyjaśnione mieli, prawda? YouTube, Pride in the Name of Love, to już za nami Westerok. Za 23 minuty będzie 17. Good Charlotte, Rejects przed nami.

0: Reject i Good Charlotte w Esterok. Czy ja Państwu wspominałem już dzisiaj, że będę miał prezent przed godziną 18:00, zaproszenia na męskie granie do Poznania na 10 i 11 dzień lipca? No chyba nie. No to informuję, ewentualnie przypominam, takie przyjemności jeszcze przed godziną 18:00 dzisiaj na Państwa czekać będą, także proszę być na nasłuch.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Pearl Jam, Big Getaway w Esterok. Proszę Państwa, Europa nam się powiększa znowu. Najpierw o Australię, teraz o Kanadę, która, jak się dowiadujemy, zadebiutuje na Eurowizji w 2027 roku. Finał odbędzie się w Bułgarii, no i proszę. Człowiek ma wrażenie, kiedy ogląda te występy, że normalnie jakby dostawał z liścia, niekoniecznie klonowego, choć może Kanadyjczycy zaskoczą wyborem swojego reprezentanta. O, na przykład taki mógłby być. To jest kanadyjska grupa, w razie gdyby ktoś nie wiedział. Zespół nazywa się Simple Plan. Your Love is a Lie. To przed nami Westerok.

0: Somebody Told Me i The Killers w Estrogi. To już na koniec tej kolejnej godziny naszego środowego spotkania. I niecałe 3 minuty pozostają do godziny 17. Już za chwilę najnowszy raport w Estrog. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Estrog.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik, przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eskirok.
1: Ruszyły przesłuchania w sprawie Szpitala Południowego. Koniec programu CPN. Ceny paliw poszły mocno w górę.
2: Eskirok. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim. Samochód zderzył się z pociągiem towarowym, szczegóły zna Bartek Łujewski.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-latek kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno-Stawiany.
4: W wyniku tego wypadku kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jak ustalili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pracują na miejscu, maszynista tego pociągu był trzeźwy.
3: Powiedziała nam Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. W chwili obecnej na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
2: To jest raport.
1: Są kolejne przesłuchania świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. To działania śledczych, ale temat też nie schodzi z ust polityków. Prezes PiS-u ujawnił szczegóły Komisji Zaufania Publicznego. Jego ugrupowanie ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. Miałaby ona zbadać sytuację szpitali w stolicy i regionie, o czym z Wiejskiej Michał Rawa.
5: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałoby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
6: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
5: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
7: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
5: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
1: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: To jest raport.
1: 4 miliardy 700 milionów złotych, tyle wyniósł koszt programu CPN. Wczoraj wygasły przepisy, które obniżały stawkę VAT na paliwa. Minister energii nie ustala już też maksymalnych cen za benzynę i diesla. Z kolei w połowie czerwca wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Rząd podkreślał, że program okazał się sukcesem. Tymczasem ekspert od rynku paliw, Jakub Wiech, podkreśla, że
8: faktycznie można to odebrać jako taki cios w plecy przed wakacjami, natomiast rząd trochę nie miał wyboru, a kalkulował, że okoliczność międzynarodowa będzie inna, bo spodziewano się, że USA i Iran dogadają się w sprawie cieśniny Ormus i ceny paliw będą jednak niższe niż są.
1: Tymczasem diesel i benzyna podrożały o około 80 groszy na litrze.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
1: Temperatura już zaczyna powoli spadać. W nocy w większości kraju notować będziemy w okolicach 20 stopni. Możliwe są jednak burze. Alerty IMGW nie dotyczą jedynie północy kraju. A jeśli macie już dość upałów, to mamy dobre informacje. Od jutra już będzie o wiele chłodniej. W piątek, wychodząc do pracy, warto wziąć parasol.
9: I warto dodać nie przeciwsłoneczny, ale taki przeciwdeszczowy.
1: Dokładnie tak.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: To jest budka suflera i za ostatni grąż w Esterok, 12 minut po 17. A pan Michał to w jakiej sprawie?
1: Michale, witam. Ja już w blokach startowych tutaj czekam na te pytania konkursowe, na te rzeczy, które trzeba zrobić, bo moja przyszła żona tak mnie ponagla, tak mi dzisiaj daje do wiwatu.
0: Do wiwatu pan powiada. No dobrze, Michale, to już nie każe dłużej czekać, to jest ten moment. Do wzięcia są podwójne bilety na koncert męskiego grania, właściwie na koncerty męskiego grania w Poznaniu. To już za półtora tygodnia, nie w ten najbliższy, ale kolejny weekend. No i kiedy szukałem przed godziną 17 Heja, tak sobie pomyślałem o Katarzynie Nosowskiej i jej wkładzie w męskie granie właśnie. To zadanie dla państwa jest następujące. Proszę mi wymienić przynajmniej tytuł jednego hymnu męskiego grania, w którym właśnie pojawiła się Katarzyna Nosowska. No to jeżeli ktoś jest w stanie taki tytuł mi podać, to proszę o głosówkę. Wysyłają państwa na ją państwo na naszym Messengerze. No i dla pierwszej osoby, która tutaj pośpieszy z dobrą odpowiedzią, będę miał te właśnie zaproszenie na męskie granie w Poznaniu.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Michał Cieśli się kłania i zaprasza na ostatnią godzinę tego środowego popołudnia. A to jest Paul McCartney, Come Inside.

0: To jest Nirvana, Westerogi, The Man Who Sold the World. 1 lipca w kalendarzu, jesteśmy na półmetku 2026 roku i za chwilę zajrzymy do dzisiejszej kartki z kalendarza.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

To jest Tilavi King w Esterok. 27 minut po 17. Za chwilę raport w Esterok. No to ja jeszcze może podtrzymam Państwa chwilę w niepewności. Już za parę minut rozwiązanie konkursu związanego z męskim graniem i zadzwonię do kogoś, kto otrzyma ode mnie zaproszenie na męskie granie w Poznaniu. Ale wcześniej jeszcze mówiłem, że rzut oka do dzisiejszego kalendarium. 1 lipca w kalendarzu. Czy wiedzą Państwo, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Reggae? I tak już od 32 lat w ogóle. No to świętujemy w takim razie. Jak świętować reggae, no to wiadomo z kim.

0: Bob Marley w Międzynarodowym Dniu Reggae, który dzisiaj właśnie obchodzimy. Could You Be Loved? To już za nami w SC Rock. Minęła 17.30, Michał ponownie w studiu, więc pora na kolejny raport w SC Rock.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SC Rock. Raport.
8: Załzawione oczy, przewlekły katar, ból głowy czy chore zatoki to najczęstsze negatywne skutki używania klimatyzacji.
9: Źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu, roztoczy. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza, zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych.
8: Mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Optymalna różnica między klimatyzowanym pomieszczeniem a temperaturą na zewnątrz to około 6-8 stopni Celsjusza.
7: To jest raport.
8: Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
10: To jest duży chodzący gołąb. One ważą 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
8: Opisuje Marcin Chrapowiecki z warszawskiego zoo. To jedyny polski ogród zoologiczny, w którym można podziwiać ten gatunek.
7: SK Rock Sport.
8: Kierowcy Formuły 1 w ten weekend będą rywalizować na torze Silverstone podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Liderem Mistrzostw Świata jest kierowca Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. O zwycięstwo na legendarnym brytyjskim torze powalczy także rekordzista obiektu Lewis Hamilton, który wygrał tam aż 9 razy. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 18 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, z kolei o 22 Belgia zagra z Senegalem. O 2 w nocy USA podejmie Bośnię i Hercegowinę. Do 1/8 finału awansował Paragwaj, Francja, Kanada, Maroko, Brazylia, Norwegia oraz Meksyk. Hubert Hurkacz awansował do 3 rundy Wimbledonu. Polak pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4. Mecz trwał nieco ponad 2 godziny. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Amerykaninem Tomem Paulem. Ten mecz w piątek o 12.

0: The Final Countdown i Europe w ST Rock na 20 minut przed 18, a ja Radka mam po drugiej stronie. Dzień dobry, cześć Radek.
1: Cześć, witam.
0: Jak sytuacja w środowe, takie już dosyć mocno zaawansowane popołudnie u ciebie?
1: Tak, dokładnie, po pracy na zakupach.
0: Aha, czyli obowiązki. Jedne obowiązki już za tobą i teraz kolejne. No dobrze, ale mam nadzieję, że planujesz jakieś wolne, może jakiś nawet urlop, taki niby sezon urlopowy mamy. Pochwal się.
1: Można tak powiedzieć, ale nigdzie nie, niestety nie będę wyjeżdżał.
0: No to ciekawie to się wszystko
1: zapowiada. Ale wolne będzie.
0: Koniecznie, no bo tak człowiek nie uciągnie po prostu bez chwili wytchnienia. No taką chwilę wytchnienia mogą ci dać te doznania muzyczne podczas koncertów Męskiego Grania w Poznaniu na Cytadeli. To już w przyszły weekend, to za półtora tygodnia i ty podtrzymujesz chęć, by się tam właśnie wybrać, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, ja pytałem tutaj o wymienienie mi, prosiłem właściwie o wymienienie mi tytułu przynajmniej jednego hymnu Męskiego Grania, w którym pojawia się niejaka Katarzyna Nosowska. Tutaj jakąś głosóweczkę otrzymałem, to posłuchajmy może.
2: Na przykład utwór z Katarzyną Nosowską, sobie i wam.
0: O, i to chyba były nawet twoje słowa. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie. Tak,
0: potwierdzasz, dokładnie. Potwierdzasz, tak?
1: Potwierdzam.
0: No to był 2019 rok, z Nosowską jeszcze Igo, śpiewał Tomasz Erganek i Krzysztof Zalewski. I to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, w związku z czym Radek, dwa bilety na Męskie Granie w Poznaniu wędrują do ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: To baw się dobrze, udanych zakupów póki co ci życzę.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, hej. Guns i Nothing przed nami.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: To był zespół The Cranberries i Ode to My Family w SC Rock. I to już na koniec naszego środowego spotkania, bo 3 minuty pozostają do godziny 15. O 15 to my się znowu jutro spotkamy. Póki co 3 minuty do 18. Za chwilę najnowszy raport. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Po godzinie 18 środowy radar, no a wcześniej punktualnie o 18. Najnowszy raport w SC Rock. Zmykam, dobrego wieczoru.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Pożar traw na Mazowszu i zmiany w realizacji recept.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, a Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od serii spotkań w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Najpierw spotkał się szef MON w sprawie nadchodzącego szczytu NATO. Następnie przy krakowskim przedmieściu pojawiła się Urszula Pasławska z PSL-u, współautorka ustawy o osobie najbliższej. W centrum wydarzeń jest nasz reporter Michał Skolimowski, który zna szczegóły.
2: Dzień dobry, czekamy na szczegóły. Prezydent i szef MON-u mieli ustalić wspólne stanowisko przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Polska w kwestiach obronności chce mówić jednym głosem. To była też okazja do poruszenia tematu stałej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
0: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
3: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
2: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
0: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia.
1: To jest raport.
0: Kolejne utrudnienia na kolei, tym razem nie przez upały, a pożar traw w powiecie mińskim. Na odcinku Mińsk-Mazowiecki mrozy Kotuń pociągi kolei mazowieckich mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconych relacjach. Na miejscu pracuje straż pożarna, a przewoźnicy honorują wzajemnie bilety kolei mazowieckich i PKP Intercity na trasie Warszawa Zachodnia Łuków. Koniec z obowiązkowym realizowaniem rozpoczętej recepty w jednej aptece. Od dziś, jeżeli receptę otwarto w jednej aptece, leki będzie można wykupić też w innej. Czekaliśmy na te zmiany, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi pacjenci.
4: Dobrze, pewnie, że, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować, bo tu ciągle kupuję.
5: W końcu ktoś pomyślał, no.
6: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
7: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
6: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
7: Tak, tak, więc bardzo dobra zmiana.
0: Na razie dzielenie recept jest możliwe tylko w aptekach i punktach aptecznych, które zgłosiły się do programu i zaktualizowały swoje systemy. Z ponad 11 tysięcy placówek w całej Polsce przystąpiła już większość, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marian Witkowski.
8: Do projektu przystąpiło ponad 7 tysięcy aptek. Myślę, że z godziny na godzinę ta liczba się zmienia, dlatego że apteki sukcesywnie składają deklaracje i przystępują, mimo że jest to przystąpienie dobrowolne.
0: W ciągu kilku tygodni system ma być obowiązkowy dla wszystkich aptek i punktów aptecznych.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Pogoda.
0: W nocy w większości kraju może zagrzmieć. W czasie burz trzeba spodziewać się silnego wiatru i ulewnego deszczu, a od jutra już znacznie chłodniej. Na piątek synoptycy prognozują opady. W weekend też popada. Mam nadzieję, że się cieszycie. Trawniki i inne roślinki na pewno.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze lider The Cure opowie, co przeżył współpracując z formacją The Rolling Stones. Sprawdzimy także, co szykuje Birmingham w kontekście wiadomo jakiej rocznicy. Ale zanim to wszystko, to z Birmingham przenieśmy się niecałe 400 km do miejsca, gdzie powstała ta formacja. Do YouTube, Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. Odliczone, jedziemy!

To pan Kid Rock, który potrafi świętować. Ostatnio tak świętował, że pojawiły się nad jego domem amerykańskie śmigłowce Apache. Głośno było o tym w Stanach Zjednoczonych, tak jak wtedy, kiedy w Polsce z polskich śmigłowców zrzucano konfetti. Podobny poziom, nieco inna myśl technologiczna, natomiast tak i tak, i tu, i tam, wszystko rozeszło się jakoś tam jednak po kościach. Tak to jest, drodzy Państwo, z tą polityką. Natomiast my przy świętowaniu pozostaniemy, ponieważ formacja Nothing But Thieves świętowała jubileusz piękny, dziesięciolecia, 4 albumy, miliardy streamów, 1000 koncertów na świecie, no i ten 5-osobowy skład, który cały czas ciągnie ten zespół. Natomiast panowie nie zwalniają, już zapowiedzieli nową płytę. Mówią, że za chwil kilka na antenie Jeski Rok pojawi się kompozycja, która jest piosenką, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Jak mówią, to jest pewna niedoskonałość i autentyczność, które stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. Panowie mówią, że spędzili trochę czasu próbując zrozumieć, co jest w nas prawdziwe, no i namacalne, oraz jak wykorzystujemy nasz czas. Ludzie, jak mówią, z którymi podróżujemy po świecie, ludzkie momenty na scenie, więź, jaką tworzymy z tymi, którzy przychodzą na nasze koncerty, to wszystko jest prawdziwe. Może dlatego ten teledysk nagrali w małym klubie dla swoich 250 fanów. I to jest właśnie ich nowa ewolucja. Nie tylko obrazek polecamy, ale także te 3,5 minuty pięknych dźwięków od nich.

Drodzy Państwo, wszystko stało się jasne. Przez ostatnie lata zastanawiałem się, jak to jest, że jeden człowiek jest w stanie ściągać wszystkich najważniejszych artystów do jednego miejsca i robić z nimi płyty. On nazywa się Andrew Watt i stworzył najnowszą płytę chociażby Stonesów. Mnóstwo innych ostatnich płyt od The Rolling Stones. No właściwie, kogo bym nie wymienił? Ozziego Osborna, jakbym wymienił Eddie'ego Vedera, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, wszystkie te płyty ostatnie robił pan Andrew Watt. I już wiem jak. Zresztą sam lider formacji The Cure, pan Robert Smith, opowiedział, jak to wszystko wyglądało, a wy będziecie mogli tego usłyszeć w podcaście Speaking in Tongues. To będzie podcast, który wystartuje w dniu premiery nowego wydawnictwa formacji The Rolling Stones i będą tam różni ludzie opowiadać, jak powstawała ta płyta. Wiemy, że Robert Smith, czyli lider formacji The Cure, pojawił się w dwóch kompozycjach na nowej płycie, czyli Divine Intervention, to tam zagrał na gitarze, oraz dograł także syntezatory i chórki w Never Wanna Lose You. Natomiast to, jak powstawała ta kompozycja, jedna i druga z udziałem samego Roberta Smitha, jest naprawdę szalona. Okazuje się, że Andrew Watt postanowił zaprosić na małe co nieco, na małe trunki pana Roberta Smitha do studia. Natomiast na miejscu okazało się, że wciąż tam w studio pracuje Mick Jagger. Jak mówi Robert Smith wprost, powiedział do mnie tak: masz ochotę zrobić coś na płytę? Odpowiedziałem: chwileczkę. Nie byłem na to gotowy, wspomina Robert Smith. No i ku zdziwieniu wszystkich odpowiedziałem: nie, dzięki, nie chcę pojawić się na nowej płycie Stonesów. Natomiast jak mówi, pojechałem tam właściwie z myślą, że po prostu się upiję. Nie spodziewałem się, że będę grał na albumie The Rolling Stones. Ostatecznie, gdy Jagger opuścił studio, sam Robert Smith zmienił zdanie, no i panowie chwycili za instrumenty, zaczęli improwizować, no i jak mówi Robert dzisiaj, jedno doprowadziło do drugiego, a efektem jest tego, że pojawił się w dwóch kompozycjach The Rolling Stones. Natomiast, no, pojawił się symbolicznie, mówmy to wprost, dlatego że jeszcze tydzień temu Pitchfork, jeden z takich magazynów światowych, śmiał się, że z lupą należy podchodzić do tej kompozycji, no bo nie sposób tam odkryć, gdzie pojawia się pan Robert Smith. Natomiast my mamy taką kompozycję, w której wiemy, gdzie się pojawia i która genialnie jest w stanie nas udobruchać i także jego. Natomiast fani i tak czekają na to, co wydarzy się 3 lipca. Nie tylko jeśli chodzi o formację The Rolling Stones, bo czekamy na nowe single, ale szczególnie to, co dziać się będzie w polskiej telewizji, kiedy to będzie można podziwiać formację The Cure z Openera na żywo. I to już 3 lipca. Szczegóły oczywiście znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl. Natomiast z nami on, ten, który chciał pofolgować, a w końcu wylądował na płycie The Rolling Stones. To jego Lullaby. No i oczywiście The Cure w SC Rock.

0: i nie wszyscy poszli w buty ojca. To a propos pana Bono, bo to jego syn. Natomiast córka Eve to jedna z gwiazd nowego filmu Stevena Spielberga Dzień Objawienia. Chociaż warto wspomnieć, że ta 34-letnia aktorka w przeszłości zagrała chociażby w takich filmach jak Most Szpiegów czy Robin Hood Początek. No to czekamy na kolejny, ten filmowy początek od pani Eve.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: No tak brzydko powiedziałaś o mnie.
2: Nie powiedziałam.
3: Skurczybyk. No, skurczybyk. Ty mendo ty.
2: Nie powiedziałam do ciebie mendo nigdy w życiu. Powiedziałam, no dobra, ty skurczybykuję.
3: Ale tak pomyśleliśmy. Ten weekend siedzimy sobie i mówię, nie cierpię takiej pogody. A mój syn mówi do żony, w sensie do swojej mamy. Mama, a ty cierpisz?
4: O synu Wojtka, który mówił do żony, jeszcze dzisiaj opowiemy?
5: Czy żona syna Wojtka jest z nim szczęśliwa? To też jest w sumie takie pytanie dość zasadne. I ile on ma lat? 5?
4: Wiecie, czego Batman najbardziej boi się na starość?
3: Czego?
4: Nie trzymania moczu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.

I aż strach patrzeć w kalendarz, kiedy człowiek uzmysławia sobie, że to już prawie rok od wielkiego pożegnania Black Sabbath, a za chwilę minie także rok od śmierci Ozziego Osborna. Dlatego Muzeum i Galeria Sztuki w Birmingham organizują jednodniowe wydarzenie ku czci zmarłego lidera zespołu Black Sabbath. Dziedzictwo szaleńca, hołd dla księcia ciemności. To wystawa, która ma być uzupełnieniem trwającej obecnie w muzeum wystawy Ozzy Osbourne, bohater klasy robotniczej. To wszystko ma odbyć się 25 lipca w Industrial Gallery, ale to nie koniec, dlatego że odbędzie się jeszcze darmowe wydarzenie, tak zwany spacer z przewodnikiem, który oprowadzi uczestników po najważniejszych miejscach w historii Ozziego Osborna. Wyjątkowa rzecz, do której na pewno będziemy wracać. Tak samo jak wyjątkową rzeczą dla samego Krzysztofa Zalewskiego jest nagrodzona 3 Fryderykami jego płyta Z głowy. A my zagramy jej ostatni singiel, Tak, tak, który ujrzał światło dzienne kilka dni temu.

0: Nie ukrywam, że te informacje, które gdzieś tam w kuluarach formacji Bad Religion się pojawiają, no nie brzmią optymistycznie, ponieważ kiedy basista Jay Bentley powiedział, że w zeszłym roku grupa pracowała nad nowym materiałem, to jednocześnie przyznał, że Brettowi bardzo podobało się to, co robili, dopóki tego nie nagrali. Później okazało się, że zabrał on taśmę do domu, no i stwierdził, że przestało go to interesować. Jeśli jeden z muzyków mówi, że to go po prostu przestaje interesować, a panowie gdzieś tam w kuluarach opowiadają, że zastanawiają się, jak dzisiaj powinni brzmieć w 2026 roku, jak to powinno wyglądać, jak album numer 18 powinien być taki jak 14, no mają dosyć duże wątpliwości i są na wielkim rozdrożu, bo warto wspomnieć o tym, że Bad Religion to jest taki zespół, który zawsze był jakoś określony, zawsze mieli jakiś pomysł, zawsze byli jacyś. Pamiętamy, jak 13 lat temu zaprezentowali swoją płytę z kolędami, czym zaskoczyli cały świat, a później zrobili to, co zawsze robili, czyli zaskoczyli jeszcze mocniej, dlatego że część wtedy dochodu ze sprzedaży tej płyty z kolędami przeznaczyli na pomoc ofiarom księży pedofilów. Zawsze Bad Religion był takim zespołem określonym, a dzisiaj mam wrażenie, że po raz pierwszy w swojej historii aż tak mocno szukają swojej kolejnej drogi.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zahaczymy o tekst nowej płyty Deep Purple. Zrobi nam się kosmicznie za sprawą formacji Muse, a co po niektórych, wyślę dzisiaj także na rok na bagnie. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na filmowy akcent w drugiej godzinie naszego spotkania w radarze.

Jakże pięknie nam się zrobiło w ten środowy radar. To teraz będziemy zerkać na to, co wydarzyło się w ubiegłym roku we wrześniu, kiedy panowie z formacji Suede wydali swój 10. studyjny album. Ostatnio jest taka moda, żeby wydawać po niecałym roku kolejny raz ten sam album, tylko nieco zmieniony, tak zwane wersje deluxe. I po tym, jak panowie wydali płytę Antidepressants we wrześniu ubiegłego roku, tak 10 lipca dostaniemy nową wersję Antidepressant Expanded, na której pojawi się 5 nowych kompozycji. Natomiast one zostaną wznowione przy okazji także samego wspomnianego pana Bretta Andersona, czyli wokalisty, który wspomniał o kompozycji, która za chwilę się pojawi na antenie Eski Rock, że jest to wyjątkowy numer, który opowiada o tym, co dzieje się na świecie, przynajmniej oczami pana Andersona, bo mówi, że wydaje mu się, że współczesne życie ma w sobie coś z beczki prochu. Mówi, że atmosfera, napięcie, jakby za chwilę miało się wydarzyć coś wybuchowego, skrywany gniew, czająca się ciemność, ta frustracja, którą trzeba stłumić. Wszyscy, jak mówi, dążymy do połączenia w odizolowanym świecie. I o tym między innymi śpiewają panowie na swojej 10. studyjnej płycie. Także za sprawą tych emocjonalnych dźwięków od formacji Suede. Już 10 lipca na sklepowych półkach wersja deluxe ich ostatniej płyty, na której pojawi się m.in. ten utwór i pozostała nowa czwórka.

I to jest ten moment, kiedy oddajemy głos Rogerowi Taylorowi, czyli człowiekowi, który, Rogerowi Gloverowi, który pojawił się w formacji Deep Purple wiele lat temu, całkiem niedawno pojawił się także u nas w wywiadzie, bo porozmawialiśmy sobie na temat nadchodzącej płyty Splat. To, że ta płyta będzie bardzo mocna, to już wiemy i to już zostało ustalone, natomiast tekstowo to jest bardzo ciekawe, bo Roger mówi wprost, że to jest naprawdę duży temat i wiele z tego pochodzi z szalonego umysłu Iana Pace'a, który patrzy na życie trochę będąc przekrzywionym względem normy. Jak mówi Roger, wiele historii wynika z jego doświadczeń i życia i tylko on potrafi o tym pisać. Jak mówi, myślę, że pisanie o utraconej miłości, odnalezionej miłości czy fantazji to jedno, ale jego teksty są pełne humoru i błyskotliwości. Chodzi bardziej o obserwowanie życia niż wymyślanie historii. I o tych obserwacjach nieco więcej dowiemy się już lada dzień, ponieważ 3 lipca na sklepowych półkach pojawi się nowy krążek Splat. I to właśnie z niego. To Arrogant Boy. Natomiast warto wspomnieć, że w zakładce Radar na skrock.pl możecie znaleźć cały wywiad z muzykami formacji Deep Purple. Polecamy.

0: I ten motyw pod koniec tej kompozycji. Jestem tak samo zakochany jak chociażby w tym motywie, który pojawił się na płycie Arctic Monkeys w kompozycji Arabella. No to jest... Ojejku, się rozpłynąłem. I może 23 stopni w studio jest rok. No tak to jest, trzeba utrzymywać te wszystkie guziki. To wyjątkowe dźwięki, to Bloodline. To też można powiedzieć taki nowy trochę kierunek w twórczości grupy Kaleo, ponieważ Mixed Emotions udowodnił, że panowie, mimo tego, że słyną z tego bluesrockowego brzmienia, to na tej płycie wokalista, pan J.J. Juliuson, postanowił trochę poeksperymentować z produkcją. No i całymi garściami czerpał inspirację chociażby z hip-hopu lat 90., ale też to też był wyraźny sygnał, że ten nowy krążek otwiera kolejny świeży rozdział. Natomiast jest ten element, jeśli chodzi o wspólny mianownik, czyli nie zabrakło emocji, no i tych kontrastów, z których słynie ten wyjątkowy zespół. No wyjątkowy, bo ile znacie zespołów z Islandii, które swoje teledyski nagrywają w tle wybuchających wulkanów? Bo ja znam tylko ich.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
7: SC Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
9: W SC Rock.
7: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.

to nasz, wybrany przez nas latający bizon, czyli zwycięzcy drugiej edycji ESK Rockstar, to Like a Whisper in the Night. Warto, drodzy Państwo, zaznajomić się z tą formacją, która już niebawem będzie także jako gwiazda Colors of Ostrava. Czekamy na to wydarzenie, zresztą więcej będziemy transmitować i pokazywać w naszych social mediach, natomiast warto pochylić się nad tym, o czym Matt Bellamy od pewnego czasu mówi, czyli nad zbliżającą się trasą koncertową formacji Muse. Tym bardziej, że panowie wydali kosmiczną płytę The Wow Signal, no i chyba trasa też będzie kosmiczna, na pewno będzie cholernie droga. Zresztą Matt Bellamy mówi, że próbujemy nad tym popracować, zbudować statek kosmiczny, zrobić coś nowego z laserami, czego jeszcze nie robiono. I tak to będzie klasyk, będzie bardziej w klimacie kosmicznym science fiction, co moim zdaniem jest dla nas bardzo fajne, wspomina lider tego zespołu i warto wspomnieć o tym, że no, że nie jest łatwo to wszystko zrobić, dlatego że Matt Bellamy powiedział dla NME, że próbują sprawić, by ten statek kosmiczny latał. Ale jak mówi, realistycznie rzecz biorąc, może się to nie udać ze względu na ograniczenia finansowe, natomiast jak mówi, nie sądzę, to mówi, że to coś kosztuje więcej niż dom, ale obiecuję, że będzie to coś fajnego. No ta trasa koncertowa brzmi na tyle kosmicznie, że aż człowiek chciałby tam być, tylko problem jest taki, że panowie z formacji Muse wcale nie chcą, żebyśmy my tam byli. No bo jak ogłosili trasę koncertową chociażby w listopadzie, no to jest tam Manchester, jest Londyn, jest Berlin, jest Mediolan, jest Düsseldorf, jest Paryż, jest Amsterdam, w grudniu jest Zurich. No nie ma Polski. Póki co. Natomiast liczymy na to, że kolejna odsłona tej kosmicznej trasy w 2027 będzie także przebiegać przez nasz kraj. To Psycho i Muse.

0: Proszę sobie wyobrazić, choć dla niektórych może być to trudne, że nagle w roli wokalistki pojawia się pani Lizzie Hale z formacji Hailstorm. Doszło do takiej sytuacji, kiedy ostatnio Eric Grunwald musiał opuścić zespół Skid Row, no i nagle wokalistką została Lizzie Hale, która na kilku koncertach się pojawiła, no i zaskoczyła dosyć mocno. Sam Sebastian Bach, czyli ten, który z formacją Skid Row spędził kilka lat i był z nimi związany definitywnie do 96 roku, kiedy spotkał się i rozmawiał z Litą Haney, to jest wieloletnia partnerka gitarzysty Pantery, Dime Bagadarella, powiedziała Lizzie Hale tak: słuchaj, siedzieliśmy z Sebastianem całą noc i oglądaliśmy filmiki, jak śpiewasz ze Skid Row. Pomyślałam tylko, oho, i co Sebastian na to? A on podobno spojrzał na Ritę i wypalił: stara, nienawidzę tych gości, ale ona jest kurde niesamowita. No i tutaj podpisuję się wszystkim, czym tylko mogę, że ona faktycznie jest niesamowita.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Robili takie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że nie przychodził księgowy z kalkulatorem i nie mówił: na to nas nie stać, tego nie robimy.
1: Łukasz Bąk.
3: Najpiękniejsze w autach tego typu jest to, że są całkowicie bez sensu, ale tak, wsiadasz za ich kierownicę i japa ci się cieszy od ucha do ucha.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się świeża krew. Powiemy o zespole, który stawia na metal. No i dzisiaj nie sposób nie wspomnieć będzie o pewnym problemie. Spokojnie, o bagnie także pamiętam. No ale zanim to wszystko, skupmy się teraz na niej. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. Dziękuję, nie trzeba było. Oklaski zawsze mile widziane. To About a Girl. No i oczywiście Kurt ze spółką.

Nie ukrywam, że dzisiaj musiałem przeczytać wywiad przynajmniej 4 razy pana Dave'a Fortmana, czyli gitarzysty i producenta Agliki Joe, ponieważ ten powiedział, że zespół ukończył album, który będzie kontynuacją ich krążka Red Wings of Destiny sprzed 4 lat. To była dosyć mocna płyta, natomiast wspomniany pan Dave dzisiaj powiedział, że zespół powraca, uwaga, do metalu na swoim nadchodzącym albumie. Jak powiedział, wszystkie te utwory odzwierciedlają ciężkie brzmienie rocka i metalu. No to czekamy na nowy krążek Ugly Kid Joe, ale zanim to, no to 10 lipca pojawią się te premierowe dźwięki, na które bardzo mocno czekamy. I będzie się działo na antenie Elski Rock także w radarach w kontekście nowej płyty Foreign Tongues. I to właśnie z niej, to In The Stars w Esce Rock.

0: skąd tymi palcami tak szalał zawsze, no? Niesamowity Mark Knopfler. To Dire Straits. Jaki kraj, tacy sułtani? Z nami, drodzy państwo, teraz sułtani z Gdańska, którzy będą łączyć rock alternatywny z post-metalem, z poetycką, metaforyczną narracją. Jednym słowem, przed nami zespół Fobia, czyli czas na świeżą krew.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, to jest Świeża Krew, Wojtek Góralski, zapraszam serdecznie, a dzisiaj ze mną i z państwem przepiękny zespół z Gdańska, zespół Fobia.
3: Witamy serdecznie.
2: Bogusz Chmielewski, wokalista, witam.
3: Cześć.
2: Kuba Malinowski, gitarzysta, witam.
4: Cześć, cześć.
2: Kto nie dotarł, kogo przedstawiamy?
3: Przedstawiamy ich?
2: Tak. Coś tam z wami nie, tworzą, nie? Od jakiegoś czasu.
3: Nie dotarł nasz gitarzysta Przemek Wachowski, nie dotarł perkusista, czyli Krystian Bartusik i Damian Dąbrowski, czyli nasza gitara basowa.
2: I pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Proszę państwa, za chwilę dowiecie się, czym jest fobia, czego dotyczy ta fobia, kim jesteście, co gracie. Proszę się ładnie przedstawić.
3: Jesteśmy zespołem metalowym z Trójmiasta. Gramy metal, szeroko pojęty metal, nu metal, z elementami właśnie poetyckimi. Te nasze wersy wykrzykiwane ze sceny są bardzo poetyckie. Gramy dla ludzi, którzy w szczególności zetknęli się kiedyś z problemami psychicznymi i o tym opowiadamy. O tym opowiadamy na głos z tego względu, że jest to niestety temat dosyć w kraju niewyczerpany.
2: A czy to, że tak zapytam wprost, dotyczy kogoś z was, że tak powiem, są historie oparte na waszych własnych doświadczeniach albo na doświadczeniach kogoś z waszego otoczenia, czy po prostu z jakiegoś powodu stwierdzi się, że to jest temat, który trzeba poruszyć.
3: To jest temat, który trzeba poruszyć, bo to jest temat, który dotyczy mnie osobiście.
2: Okej.
3: Okay, od 16 lat choruję na nerwicę lękową, uogólnioną, somatyczną. I tak naprawdę fobia zrodziła się na fotelu psychologa. Później powstało opowiadanie o treści Nomen Omen i płyta Nomen Omen, do której napisałem teksty. Z tymi oto panami tutaj.
2: Tak jest, z tymi, których mamy.
4: My jesteśmy od muzyki już. My, ja i trzech kolegów, których nie ma.
2: Jesteście tymi lekarzami, że tak powiem, muzycznymi.
3: Troszeczkę. I trochę tak jest. Faktycznie tak jest, że gdyby nie to wsparcie, to pewnie by to nie powstało. A...
2: Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że muzyka to jest pewien rodzaj terapii dla ciebie?
3: Zdecydowanie.
2: Mhm. Tak. A macie, jeszcze, że tak pociągnę szybciutko za język, potem sobie to na pewno rozszerzymy. Czy wśród waszych widzów, słuchaczy pojawiają się głosy osób, które rzeczywiście też tam odnajdują na przykład siebie albo stwierdzają, kurczę, potrzebowaliśmy tego?
3: Miałem przykład osoby, która stała na koncercie jak wryta, wmurowana. I ten chłopaczek podszedł później do mnie i mówił, że okej, dobra, przeżyłem, nie? Czyli faktycznie to, co robimy, jest tym, czym tak naprawdę stricte chcielibyśmy być. Czyli ta fobia dociera stricte do ludzi i fajnie, i oby tego było więcej, bo takie jest założenie tego zespołu.
2: Debiutancki koncept album Nomen Omen, a jakim utworem przedstawicie się z tego wydawnictwa naszym słuchaczom? Jaka wizytóweczka zaraz wybrzmi na antenie Ski Rock?
4: No, to chyba nasz singiel Meduza.
3: Zdecydowanie.
4: Czyli taki najlepszy przekrój tego, co mamy na całej płycie po prostu.
3: I jesteśmy w stanie się tutaj nią bardzo fajnie zaprezentować.
2: Proszę państwa, zespół Fobia z Gdańska, utwór Meduza z albumu Nomen Omen. Zapraszam, to chyba będzie wasz wielki debiut, co? Na antenie Ski Rock.
3: Tak. Na antenie Ski Rock na pewno. Zdecydowanie.
2: No to mam nadzieję, że po raz pierwszy i nie ostatni. Słuchamy i zapraszam do podcastu.

Nie tylko warto się lubić, ale także warto się doceniać, nawet nagradzać. I to jest idealna okazja, żeby wysłać was na rok na bagnie. To jest Podlasie, to jest Goniąc, tam z 3 i 4 lipca. Chociażby The Toy Dolls, pojawi się Zenek Grabowski, Maleo, pojawi się TZ Xenna, pojawi się Hurt, 1 Million Bulgarians, pojawi się Świat Czarowniks, Stacja B, Wylew, Strike, mnóstwo zespołów. Jeśli macie ochotę wybrać się na rok na bagnie, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu to, co za chwilę powiem, może oznaczać, że dosłownie piekło zamarzło. Ale nic na to nie poradzę, drodzy Państwo, ponieważ jest taki skład hip-hopowy, o którym chciałem rzec kilka słów, dlatego że się im przyglądam od wielu lat i uważam, że Oskar z problemu jest po prostu bardzo utalentowanym gościem i potrafi pisać teksty jak mało kto. Mało kto natomiast w niego wierzył. Pamiętam te słowa Sokoła, który mówił, że to się nie ma prawa udać. Natomiast on ze Steezem, czyli z tym drugim z tego duetu, dosyć mocno współpracował. I kiedy 1 kwietnia, a miałem wtedy dyżur, pamiętam jak dzisiaj prowadziłem program Radar, wspominałem, że pojawiła się informacja o tym, że na męskim graniu pojawi się Kult, Problem, Gra Kazika, to ja nie chciałem w to uwierzyć. Oczywiście jestem wielkim admiratorem całej twórczości formacji Problem i jestem wielkim fanem tego, jak panowie potrafią samplować, czy to Beatę Kozidrak i Bajm i jeszcze innych artystów, bo robią to po prostu fenomenalnie. Ale Kazik i Kult to jest zupełnie inna para kaloszy. I kiedy dzień później, 2 kwietnia, dostaliśmy ich wersję Tata Dillera, to ja już wiedziałem, że będzie dobrze. Kiedy dzisiaj dostaliśmy KNZ i artyści, no to już w ogóle skradło moje serce. Uwielbiam, drodzy Państwo, jak oni potrafią tak naprawdę z tego oryginału wyciągnąć to, co najlepsze i tak naprawdę uwspółcześnić tę kompozycję, bo słuchając tej nowej wersji Oskara, to mam wrażenie, że to jest to, co mógłby zrobić Kazik w 2026, gdyby nagrał ciąg dalszy tej kompozycji. Na szczęście mamy Oskara, który potrafi to zrobić nie mniej fenomenalnie. Odsyłam oczywiście do internetów, bo tam Państwo znajdziecie to wykonanie. U nas oczywiście, jakby nie patrzeć, oryginał. Natomiast polecam na męskim graniu posłuchać tego, co Oskar z Problemu ma do powiedzenia.

0: jeśli po tych arktycznych małpach komukolwiek zrobiło się zimno, to proszę nie szukać żadnego kosa, bo najlepszym ogrzewaczem jest ten, który będzie za chwilę podgrzewać atmosferę. Po 21 na antenie Eski Rock, czyli Krzysztof Sokołowski, czyli nasz człowiek z metalu. Polecamy bardzo serdecznie. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak AK, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami, że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie znawca stosunków polsko-ukraińskich, historyk profesor Grzegorz Motyka.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
4: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tutaj wasz członek, Welczłowiek. Dzisiejszy program postanowiłem poświęcić festiwalowi Poland Rock. A dlaczegoż to? A dlategoż to, że właściwie równo za miesiąc ten festiwal będzie się odbywał w Czaplinku. Co więcej, będziemy mieli niewątpliwą przyjemność zagrać znowu na dużej scenie z Nocnymi Kochankami. A zanim przejdziemy do treści dzisiejszego odcinka, w którym nie tylko o Poland Rocku, ale pogadamy też trochę o black metalowym festiwalu Czarne Rewiry. Zajrzymy też do kącika z podziemia. W każdym razie, zanim to nastąpi, ja chciałem zwrócić waszą uwagę na fakt, że w studiu przed chwilą pojawił się niejaki Robert Kazon Kazanowski w towarzystwie Wojtka Góralskiego, czyli okazuje się, że nagrywaliście pewnie kawałki mojego życia.
5: Dokładnie tak.
4: Czy Kazon, wybrałeś wieczór. Kawałki mojego życia? Bo tak się nazywa program.
5: Nie, to Wojtka wybrałem, bo to jego program.
4: No ale kawałki mojego życia.
5: To nie wiem. Chyba nie.
4: To dzięki.
6: To kawałki mojego życia, jest takie kawałki, były kawałki mojego życia.
4: No ale to było tam, a teraz jak jesteś tu...
5: A tutaj to jest co innego.
4: No i wszyscy się zrozumieli i każdy jest ukontentowany. Kazon, jak już jesteś w studiu, to powiedz, dlaczego dzisiaj byłeś niezmiernie ukontentowany i usatysfakcjonowany tym, że zostałeś zaproszony jako jedna osoba z Nocnego Kochanka do rozmowy do Wojtka Góralskiego.
5: No bo jak z tobą przychodzę, to się nie da nic powiedzieć.
4: No i to jest właśnie idealna dla mnie reklama. Mój kolega z zespołu tak mnie pięknie przedstawił przez tymi tysiącami słuchaczy.
5: No sam się przedstawiłeś.
4: Dziękuję, Kazon. Dzięki po raz kolejny. Słuchaj, jak już jesteś, to zanim się zawiniesz do domu, powiedz mi, bo dzisiejszy odcinek będzie dotyczył festiwalu Poland Rock.
5: Tak.
4: Czy masz jakieś konkretne, takie na przykład jedno wspomnienie związane z Poland Rockiem, które jest jakieś niecodzienne, nietypowe? Może to być z pola namiotowego, spoza pola namiotowego, nie wiem, Łukasz mi to wyciągnąłeś z ust, jakkolwiek znacznie by to nie brzmiało, ale może po prostu ze sceny albo z backstage'u Poland Rocka. Czy masz jakieś takie wspomnienie, którego na przykład może ktoś ci pozazdrościć?
5: No, to gadaliśmy z Wojtkiem w ogóle o tym dzisiaj też.
4: W kawałkach mojego życia.
5: W kawałkach jego życia.
4: Jego życia.
5: Ten moment, kiedy kończyliśmy próbę w 2017 roku i była pusto pod sceną, bo były zamknięte te bramki. Jak otworzyli bramki, ludzie się zaczęli wsypywać. I to było takie wow. Ja tam wtedy pamiętam, że liczyłem, no, że jak będzie z 15 tysięcy, to będzie fajnie. Bo wtedy pamiętasz, na Kryśnie mieliśmy chyba około 5 albo 6, tam cały namiot był wypełniony. No
4: ciężko powiedzieć, ile tam w ogóle ludzi wchodziło, tym bardziej, że poza Kryśnią jeszcze bardzo dużo stało, ale...
5: No, powiedzmy nawet, liczyłem na to, jak będzie ze 2-3 razy tyle, to będzie super. A to w tych pierwszych 2 minutach się wsypało chyba ze 20.
4: No. Wtedy jeszcze pamiętam, że graliśmy na rozgrzewkę...
5: Painkillera,
4: Painkillera, Judas Priestów. I rzeczywiście w ciągu... Kiedyś ktoś wrzucił nawet filmik taki, który my później udostępniliśmy u siebie w mediach społecznościowych. W ciągu tam chyba 30 sekund mniej więcej, może 45, całe to właściwie pole przed sceną się zapełniło ludźmi. Zobaczymy, jak będzie
5: potem,
4: w tym roku.
5: A potem się zapełniła jeszcze górka i wszystko dookoła.
4: No tak, no to prawda. Wojtek, jak już cię mam tutaj na podorędziu, czy... czy i dlaczego chciałeś dzisiaj właśnie mi powiedzieć, że Kazon był twoim najlepszym gościem z dotychczasowych?
6: Był wybitnym gościem, bo zaproponował naprawdę utwory, które w sumie sam sobie bym wybrał. Była Budka Suflera, był Jam i o Nocnym Kochanku nic nie wspominał, ale wspomniałem mu, wypomniałem ten koncert, bo byłem na tym koncercie waszym w 2017 roku na Woodstocku.
4: Byłeś na tym koncercie?
6: Byłem na tym koncercie.
4: Teraz skojarzyłem, wiesz?
6: No właśnie, stałem z tyłu, wiesz, za akustykiem, dlatego mnie słabo widzieliście.
4: No właśnie, tak. Dobra, to my przechodzimy w takim razie do pierwszego zespołu, który chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, a jest to akurat kapela, która się w tym roku pojawi na Poland Rocku. Znowu nie czuję, że tak rymuje. I co ja zjadam, że tak rymy składam. Jak Mickiewicz Adam. Postawiłem na Dropkick Murphys i I'm Shipping Up to Boston. I te kawałki, które w ogóle dzisiaj usłyszycie w programie, to za jednym wyjątkiem będą to wszystkie, za wyjątkiem oczywiście zespołu z Kącika z Podziemia, będą to same zespoły czy kawałki zespołów, które w tym roku pojawią się na Poland Rocku. Ale posłuchajmy już wreszcie tego Shipping Up to Boston.

0: Dropkick Murphys i I'm Shipping Up to Boston, 2005 rok, The Warrior's Code, a za chwilę kolejne numery, które mam nadzieję, że w tym roku również wybrzmią na festiwalu Poland Rock, dlatego że dzisiaj prezentuję wam muzykę zespołów, które na tym festiwalu właśnie wystąpią.
1: Wybierasz się w ogóle na Dropkick Murphys?
0: Tu w międzyczasie, jak usłyszeliście, Kazon nie ewakuował się ze studia.
1: Nie. Będę przeszkadzał dzisiaj.
0: Stwierdził, że będzie przeszkadzał. Gościł w programie Wojtka Góralskiego, a tak się okazało, że to było dwa studia obok i można powiedzieć, zaszczycił nas swoją obecnością. Odpowiadając, Kazon, na twoje pytanie, nie wiem. Dlatego, że nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeszcze nie mamy przedstawionej rozpiski godzinowej naszego przyjazdu i tam organizacji i logistyki. Także ja nie wiem, kiedy gra zespół Dropkick Murphys i dlatego też nie wiem, czy będę w stanie na nich się wybrać, bo oprócz tego jakieś tam mam kilka innych zobowiązań. No i mamy na przykład naszą próbę. Później wizytę tam w jednej takiej loży, nie loży. A to później może kiedy innym razem wam o tym będę opowiadał. W każdym razie nie wiem w ogóle co z koncertami. Na przykład zostałem zaproszony też między innymi przez zespół Truckstone, na który bardzo chętnie bym się wybrał. Może nawet razem byśmy coś zaśpiewali. Natomiast Truckstone gra dzień wcześniej, a my próbę mamy następnego dnia dopiero chyba o jakiejś tam bandyckiej godzinie, chyba 8 rano.
1: O, super.
0: No, a gramy wieczorem o 22.30, 31 w piątek, chyba dobrze mówię.
1: Że ja pewnie będę wcześniej.
0: Słuchajcie, szanowni ludzie z metalu, w związku z tym, że dzisiaj w dużej mierze o Poland Rocku, Kazon przedstawił już swoją historię związaną z festiwalem, to ja chciałbym was zachęcić do tego, żebyście opowiedzieli, co wam się nietuzinkowego przydarzyło na tym festiwalu. Możecie swoje opowieści snuć na stronie Eski Rock na Instagramie. Wystarczy. O, tu jeszcze Łukasz Szaciłowski w międzyczasie mnie informuje o tym, że możecie również wysyłać na Messengerze opowieści w takiej treści pisanej, ale też przede wszystkim jako głosówki. Dlatego, że te, które będą nadawały się, wy już wiecie o czym mówię, do emisji na antenie, no to właśnie możliwe, że zostaną na tej antenie zaprezentowane. Teraz tak, najfajniejsze, najciekawsze w moim, czy w naszym ogólnie tutaj w studiu odczuciu opowieści zostaną nagrodzone pakietem gadżetów, a jak już jesteśmy przy nagrodach, to powiem wam, że mam dla was coś jeszcze jednego ciekawego i są to dwie podwójne wejściówki na imprezę, którą już zapowiedziałem właściwie w pierwszym wejściu antenowym, czyli na Czarne Rewiry, która to impreza odbywa się we Wrocławiu. A skoro impreza nazywa się Czarne Rewiry, to miejscowi pewnie domyślają się, że odbywa się w klubie Zaklęte Rewiry. No i rzeczywiście nie pomylicie się. To ja już od razu może zapowiem, że będzie to impreza, która odbędzie się w dniach 24-25 lipca. Oczywiście w Zaklętych Rewirach we Wrocławiu, czyli przy ulicy Krakowskiej 100. Na imprezie wystąpią m.in. Hate, Christ, Agony, Damnation, Magoth, Okrutnik i Terror Dome. I teraz uwaga, informacja z ostatniej chwili jest taka, że na imprezie nie zagra niestety Backhand Slap, natomiast na ich miejsce wskakuje zespół Dragon. Także mam nadzieję, że miejscowi metalowcy będą ukontentowani. I teraz w związku z tym, że mam też dwie podwójne wejściówki na koncert, na właściwie ten festiwal we Wrocławiu, w Zaklętych Rewirach, to słuchajcie, jeśli będziecie odpowiadać, jeśli będziecie opowiadać przede wszystkim o swoich przeżyciach z Poland Rocka, to na końcu tej wiadomości, czy w głosówce powiedzcie, że na przykład chcecie albo gadżety, albo zależy wam na tych podwójnych wejściówkach do Zaklętych Rewirów, tak żebyśmy wiedzieli, co komu przydzieli, żeby się później nie okazało, że na przykład ktoś z Białegostoku albo z innego Świnoujścia będzie musiał jechać do Zaklętych Rewirów, a na przykład nie do końca miał ochotę na tę imprezę, bo na co dzień słucha jednak George'a Michaela. I stąd właśnie znalazł się w tej audycji. Dobra, za chwilę wrócimy do opowieści. Możliwe, że odczytamy też już coś na antenie albo puścimy spośród wybranych z waszych głosówek. Tymczasem coś dla was, co właśnie, jak powiedziałem wcześniej, pojawi się w tym roku na Poland Rocku, czyli Godsmack i później Orbit Culture.

0: Jakaś balladka?
1: To było oczywiście, tak, tak jak Kazan zauważyłeś, balladka No Star of Ninja, 2020 rok, płyta zatytułowana Ninja, zespół Orbit Culture. Za chwilę zagramy coś od zespołu Spider God. Tutaj chwilę sobie z Kazanem, który dzisiaj zrobił swojego rodzaju niespodziewajkę i się w studiu pojawił. Rozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym zespole, dlatego że w zeszłym roku Spider God miał wystąpić na Poland Rocku, ale...
2: Nie wystąpił,
1: nie dojechał, już nie pamiętam dokładnie, jakie tam były powody, ale to nieistotne. Skupmy się na tym, że w tym roku zespół Spider God wystąpi. Trzeba przyznać, że nie jest to może super popularny zespół na naszym globie, natomiast myślę, że to, co usłyszycie za chwilę, was ukontentuje. Zanim natomiast dojdziemy do kawałka Is This Love od tego zespołu, to ja chciałbym przypomnieć, że cały czas trwa konkurs, już odsłuchiwaliśmy i odczytywaliśmy wasze opowieści. Opowieści mają dotyczyć Poland Rocka. Kazon już jedną opowieść przytoczył, ja może za chwilę coś sobie przypomnę i wam opowiem. I od was też dostaliśmy historię różnej treści. Wybierzemy historie najbardziej interesujące. I teraz dobrze by było, żebyście zaznaczyli, wysyłając swoje opowieści. Przede wszystkim zachęcam do tego, żebyście wysyłali je na Messengerze Eski Rock, żeby można by was było usłyszeć. Wiadomo, że jeśli coś będziecie opowiadać, a nie opisywać, to wydaje mi się, że może to jeszcze fajniej później wybrzmieć na antenie niż odczytywanie z kartki. Tak, dokładniej rzecz ujmując, chodzi o głosówki, tutaj Łukasz Szaciłowski mi podpowiada. Natomiast dobrze by było, żebyście zaznaczyli, co chcecie wygrać. Czy zależy wam na pakiecie gadżetów od Eski Rock. Tutaj dostępna jest torba Eski Rock, taki fajny, młodzieżowy bym powiedział, worek. Do tego jest kubek człowieka z metalu, do tego są nawet zatyczki do uszu Eski Rock. To jest na wypadek, gdybyście na przykład trafili na nocnego kochanka na Poland Rocku. Oprócz tego, co tu mamy? Mamy smyczkę Eski Rock. Aha, mamy jeszcze koszulkę od Banishera. Wyobraźcie sobie, że jeszcze została nam w studiu jeden taki rodzynek.
0: Ale smyczka z otwieraczem.
1: Smyczka jest z otwieraczem, rzeczywiście. I to zapieczętowanym, nieużywanym. I do tego, słuchajcie, jeszcze ode mnie taka książka od Remigiusza Kociołka, Męskie opowieści, tak zwany literacki survival z naciskiem na jaja. Tak brzmi pełny tytuł tej książki. I takie dosyć niecodzienne wydawnictwo, natomiast w związku z tym, że jakoś miałem okazję zapoznać się z wydawcą, to podarował dla słuchaczy Eski Rock dwa egzemplarze takiej książki. Także jedna dzisiaj może z tym pakietem...
0: Czy też mu naciskałeś na jaja?
1: I chyba musimy kończyć program. Może do was taka książka trafić. Dobra, to lecimy z muzyczką, bo ja chciałem wam jeszcze jakąś historyjkę sprzedać, ale się okazuje, że dzisiaj czas leci jak szalony. 21:25, za chwilę będziemy w połowie odcinka, a chciałbym, żeby dzisiaj wszystkie numery, które wam przygotowałem, wybrzmiały. Także teraz długo zapowiadane Spider God i numer Is This Love.

0: Reklama. Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphony Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphony Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na e-bilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: No i wróciliśmy. Wróciliśmy i wybrzmiał zespół POD, numer zatytułowany Boom, z płyty Satellite z 2001 roku. A w studiu dziś niezapowiedziany jegomość zrobił niespodziewajkę, czyli Robert Kazon Kazanowski z zespołu Nocny Kochanek.
1: Dobry wieczór.
0: I Kazon w ogóle powiedział, że grał ten numer, że Boom, że przygotował ostatnio, bo ty, Kazon, jeździsz tak dosyć regularnie już w ciągu ostatnich lat na Jake and Hugo's Jam Session, tak?
1: Aczkolwiek
0: Jam Night?
1: Jam Night. Most Excellent.
0: Most Excellent, tak. Przepraszam.
1: Bo to jak z tego filmu jest, tylko nie pamiętam tytułu konkretnie, ale to jest po prostu się Most Excellent Adventure. To chyba Keanu Reeves grał, taki młody.
0: No to ty wyjeżdżając tam też masz na pewno Most Excellent Adventure.
1: Tak, tylko że to akurat Boom grałem na takiej imprezie w Potoku.
0: Aha, czyli tam to wykonywać,
1: tak,
0: okej.
1: To było takie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jak się nazywa ta impreza, ale tam były takie numery z lat 2000 generalnie i wszyscy grają. Grałem Boom, grałem Blinka 182 i grałem Avril Lavigne.
0: Cały nasz Robert.
1: Taki w ogóle tak stwierdzi, kurde, ja to myślałem, że ty weźmiesz jakieś tam Slipknoty, jakieś Korny, a ty takie
0: luźne numery. A ty wziąłeś Avril Lavigne.
1: Albo lubię.
0: No tak.
1: No brałby, nie?
0: Co? Wracamy w takim razie do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, czyli festiwalu Poland Rock, który odbędzie się już za, no można powiedzieć, że równo za miesiąc. A my z Nocnymi Kochankami rzeczywiście wystąpimy już w ogóle, no chyba można powiedzieć, że równo za miesiąc, bo no za 30 dni, 31 gramy w piątek o 22.30 i przed chwilą usłyszeliśmy zespół POD, a tak się składa, że my będziemy grać przed zespołem POD, a będzie to oznaczało, że POD będzie grał po zespole Kochanek. My zaczynamy o 22.30, także korzystając z okazji serdecznie zapraszamy między innymi też na nasz koncert na najpiękniejszym festiwalu świata. Jeśli chodzi o historie, które wam nam tutaj nadsyłacie do studia, są ciekawe, intrygujące, ale cały czas czekamy na więcej i na samo zakończenie programu wybierzemy jakieś tam dwie, trzy historyjki, które nagrodzimy gadżetami bądź dwoma podwójnymi zaproszeniami na Czarne Rewiry. To jest impreza, o której dzisiaj wam już mówiłem dwukrotnie. Impreza black metalowa, na której jedną z gwiazd będzie zespół Hate. Impreza odbędzie się we Wrocławiu w klubie Zaklęte Rewiry, także jeszcze raz serdecznie na tę imprezę zapraszam. Oczywiście wszelkie niezbędne informacje znajdziecie na Facebooku wydarzenia, na facebookowym wydarzeniu. O, w ten sposób bym to ujął. Jeśli chodzi w ogóle o te historyjki, to mnie się jeszcze przypomniało, jak już tutaj Kazona mam w studiu, że kiedyś na przykład przechadzaliśmy się po ziemi festiwalowej w... Już nie pamiętam, który to był rok, prawdopodobnie 2018, tak bym obstawiał, i szliśmy na spotkanie do wioski, która regularnie powstawała na polu Malinowskiego jeszcze w Kostrzynie.
1: Tam na górce to było?
0: To było trochę, tam z, tak. No, w stronę górki, ale tak się kawałek tam odbijało jeszcze. W każdym razie pamiętam, że przechadzaliśmy się i w pewnym momencie, idąc przez pole namiotowe, usłyszeliśmy, jak gdzieś z głośników leci kawałek Nocnego Kochanka, Gentlemani Metalu. Długo nie myśląc, z chłopaków, zresztą chyba we dwóch podbiegliśmy tam do tego namiotu i zaczęliśmy krzyczeć na tych ludzi, ale w taki sposób, że oni nas nie widzieli, bo byli za takim, nie wiem jak to się nazywa,
1: parawanem?
0: Takim powiedzmy, że parawanem, pawilonem namiotowym. I zaczęli myśleć, co to w ogóle za syf, co to za gówno jest. I oni nie widząc nas zaczęli odpowiadać, co? To jest gówno, sam jesteś. No, nie, myślę, że nie muszę zagłębiać się tutaj dokładnie w słownictwo i w szczegóły, wiecie mniej więcej jak to wyglądało i w tym momencie odsłonili namiot, no i zobaczyli nas i tak jakoś zrobiło się nagle z tej sytuacji nieprzyjemnej zrobiła się jeszcze bardziej nieprzyjemna, bo wyrzucili nas i odpalili jeszcze głośniej tę muzykę. Dobra, wracając do kawałków, które dzisiaj dla was przygotowałem w ramach...
1: To są kawałki twojego życia?
0: W pewnym sensie tak, szczególnie że za miesiąc tam wystąpimy, także będą nieodłącznym elementem mojego życia. Kazon nawiązuje oczywiście do nazwy programu, w którym dzisiaj wystąpił, to znaczy nagrał z Wojtkiem Góralskim, czyli szefem programu, swoje wypowiedzi.
1: Będzie chyba w przyszłym tygodniu.
0: W przyszłym tygodniu, czyli Kazon się reklamuje. Dobrze, słuchajcie, teraz zaglądamy, robimy drobną przerwę od festiwalu Poland Rock i zaglądamy do no z jednej strony do kącika z podziemia, z drugiej strony to znowu jest taki zespół, który już z tego podziemia dawno w moim odczuciu wyszedł. Natomiast no, w związku z tym, że kiedyś to był zespół, który mnie się z tym podziemiem kojarzył, to stwierdziłem, że dzisiaj będzie warto go trochę tak, że tak powiem, wciągnąć do tego podziemia i zaprezentować wam ich najnowszy singiel. Mowa tutaj o zespole Batna i o numerze Ziemia, która pije krew. To jest najnowsze dzieło ekipy Batny z 2020 oczywiście 6 roku, więc teraz posłuchamy właśnie tego numeru, a później będzie Malevolence, czyli wracamy do zespołu, który, do zespołów, które będą w tym roku grały na najpiękniejszym festiwalu świata.

0: nuts!
1: I już wracamy do tematu naszego dzisiejszego odcinka, a jest nim festiwal Poland Rock, który już za miesiąc, a można nawet powiedzieć, jeśli ktoś jest bardziej czepialski, że za niecały miesiąc. Na tym festiwalu w tym roku wystąpi między innymi zespół ADHD, czyli tacy młodociani ulubieńcy publiczności, którzy zasłynęli w internecie z tego, że początkowo wykonywali covery znanych i lubianych takich rockowo-metalowych zespołów, a z czasem zaczęli komponować własną muzykę i wiem z pewnego źródła, bo od samego zespołu, że tę płytę już pomału zaczynają nagrywać. W tym roku wystąpią jako laureat eliminacji na małej scenie i występują w piątek. Nie pamiętam dokładnie godziny, coś kojarzy mi się około 18, 18.30. Wszystko oczywiście możecie sprawdzić na oficjalnej stronie Poland Rocka.
2: To tylko tak szybciutko, Krzysiu, dostałem dzisiaj wiadomość w ogóle od zespołu ADHD. O 17.30. Dzień dobry, mam pytanie, czy dobrze gram tą solówkę? No, i nie dostałem solówki, więc nie wiem. Więc poproszę o wysłanie, jeśli słuchacie. Będzie wygodniej ocenić.
1: Ale wydaje mi się, że Arek dostał tę solówkę, ale to tak. W każdym razie serdecznie pozdrawiamy zespół ADHD. Ostatnio mieliśmy się okazję spotkać już tak w realu podczas naszego koncertu w Strzegomiu i było to bardzo fajne, miłe spotkanie, także mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy, a tak się składa, że przygotowaliśmy też wspólnie niespodziankę i zespół ADHD wystąpi z Nocnym Kochankiem, a może i ktoś z Nocnego Kochanka z zespołem ADHD? Podczas najpiękniejszego festiwalu świata. Słuchajcie, tych historyjek tak naprawdę wy wysyłacie nam całkiem sporo. Ja już wam tutaj przedstawiłem kilka, Kazon też coś dorzucił od siebie. Natomiast zwróciłem uwagę, że już mamy godzinę 21.49 i tradycyjnie zaczynam przyspieszać, żeby się wyrobić, a chciałem wam jeszcze trochę tej muzyczki zaprezentować, więc zróbmy tak. Wy spróbujcie jeszcze wykrzesać z siebie kilka historyjek. Wyślijcie albo w głosówkach na Messenger Eski Rock jakieś takie skondensowane opowieści związane z Poland Rockiem, nietypowe, oryginalne. Możecie też wysyłać, jeśli ktoś się na przykład wstydzi swojego głosu udostępniać na antenie, to możecie wysłać to w formie pisanej na Instagramie Eski Rock pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji. Tymczasem dwa kawałki teraz jeszcze, które usłyszycie, to właśnie ADHD, o którym sporo mówiłem. Następnie usłyszycie coś od zespołu Lost in You. Tak się składa, że Lost in You pojawił się, ten zespół, już kiedyś na antenie Eski Rock. Wtedy prezentowałem go wam jako zespół z podziemia i słuchajcie, co się wydarzyło. No tak się wydarzyło, że zespół Lost in You teraz wystąpi na najpiękniejszym festiwalu świata. Zresztą podobnie było na przykład z zespołem Truckstone, który wcześniej, o którym wcześniej wam opowiadałem. Także nie wiem, no może to jest jakaś dobra wróżba, że zespoły, które tu się pojawiają w tej audycji, to później się pojawiają na Poland Rocku, a tak sobie trochę posłodziłem i wam, i sobie samemu. Posłuchajmy muzyczki, za chwilę do was wracamy.

0: jako weszła do niego.
1: I wracamy. Tutaj w międzyczasie Robert Kazon-Kazanowski, który dzisiaj był gościem niespodziewanym, nie tak zwaną niespodziewajką, jeszcze raczył nas historią związaną z festiwalem Poland Rock, bo przypomnę na samo zakończenie, że to był temat wiodący naszego dzisiejszego odcinka. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszelkie historie, które nadesłaliście i w głosówkach, i w wiadomościach, właściwie w wiadomościach, które odczytywaliśmy na Instagramie pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji. Za chwilę wybierzemy jedną historyjkę, którą nagrodzimy gadżetami Eski Rock. Gdyby ktoś miał jeszcze ochotę na podwójne zaproszenie na czarne rewiry, czyli na taką bardziej ekstremalną imprezę, bo dotyczącą muzyki black metalowej, oczywiście we Wrocławiu w Zaklętych Rewirach, to też serdecznie zapraszam do przekazania mi takiej informacji. Natomiast za chwilę, na zakończenie, dzisiaj wyjątkowo trochę prywaty, bo poleci Nocny Kochanek i numer Poniedziałek, który mnie, podejrzewam, że Kazon, tobie również mocno kojarzy się z Poland Rockiem, szczególnie z naszym pierwszym występem tam, ale i z drugim, gdzie to hasło Miałem nie pić, żartowałem, gdzieś tam wybrzmiało ze sceny również z ust Jurka Osiaka. I według mnie to jest chyba najbardziej taki, mnie przynajmniej, kojarzący się z Poland Rockiem numer Nocnego Kochanka. Korzystając z okazji, że Kazon, wpadłeś do studia, to dzięki również.
2: Ja też dziękuję, byłeś gościem w mojej audycji.
1: I to trochę też były kawałki Kazon twojego życia. No i zapraszam oczywiście na kawałki mojego życia Wojtka Góralskiego, ale tak naprawdę kawałki mojego życia Roberta Kazona Kazanowskiego. Bo program Wojtka, ale kawałki twoje.
2: Chyba tak, albo jego, nie wiem. Ja już się zgubiłem w tym.
1: W każdym razie te numery...
2: Czyjeś kawałki.
1: Numery Kazona ulubione i opowieści przeróżnej treści będziecie mogli... Będziecie mogli tego odsłuchać w programie właśnie Kawałki Mojego Życia Wojtka Góralskiego i odcinek skazany prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tak. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Dziękuję wszystkim TikTokerkom i TikTokerom i słyszymy się tradycyjnie za tydzień o 21.00.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Według danych NASA dystans do planetoidy wyniesie około 9 odległości do Księżyca, to blisko. Możemy jednak spać spokojnie, bo wspomniane ciało niebieskie przeleci nam koło nosa i nawet go nie muśnie.
2: Ciało niebieskie to jakbyś ze Smurfem chciał iść do łóżka.
3: Nie róbcie tego w domu, błagam.
4: Ale 9 odległości od Księżyca to rzeczywiście blisko.
2: Wyjaśnił.
4: Konradzie, kiedy zapowiadałeś Michała, powiedziałeś, że to...
2: Pies na newsy.
4: Tak jest, i pan Tomasz napisał, jeśli to pies na newsy, to nie powinien być raport, tylko aport.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Największe rockowe hymny wszechczasów na jednej scenie. Epic Rock Symphonic Concert. Muzyka rockowa w symfonicznych aranżacjach Cooperate Orchestra. Usłyszycie największe przeboje zespołów takich jak Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana, Queen, Linkin Park i wielu innych. Na scenie plejada artystów, w tym liderzy zespołów Hunter i Nocny Kochanek. Epic Rock Symphonic Concert. Październik, Poznań, Warszawa. Listopad, Wrocław i Gdynia. Nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na ebilet.pl oraz visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.